i sztucznej inteligencji. Informacja ta została przekazana w komunikacie biura prasowego po piątkowej rozmowie obu liderów. Premier Carney zapowiedział również ogłoszenie kanadyjskiej strategii dotyczącej

0: Prezydent Rumunii Micu Dan zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiadając odpowiednie działania wobec Rosji. Po zdarzeniu otrzymano wsparcie ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, a przedstawiciele tych instytucji podkreślili konieczność zwiększenia presji na Rosję. Mieszkańcy Ostaszowa na Dolnym Śląsku protestują przeciwko planom wpisania ich miejscowości do rejestru zabytków. CEO wiąże się z obawami o wysokie koszty remontów oraz urzędnicze ograniczenia. Sołtys Ostaszowa, Sylwia Mazur, podkreśliła, że mieszkańcy czują się zaskoczeni i zablokowani w możliwości przeprowadzania jakichkolwiek prac budowlanych. Burmistrz Przemkowa, Jerzy Szczupak, zapewnił, że gmina sprzeciwia się wpisowi, uważając obecny układ urbanistyczny za wystarczająco chroniony. Mieszkańcy apelują o możliwość normalnego życia i wyrażają obawy, że wprowadzenie nowych regulacji doprowadzi do zaniedbania ich domów. Władze konserwatorskie nie udzieliły komentarza w tej sprawie. Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł Armenię przed skutkami opuszczenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i zbliżenia się do Unii Europejskiej. Stwierdził, że Erywań straciłby dostęp do porozumień o wolnym handlu, a Rosja ograniczyłaby współpracę gospodarczą z Armenią, co mogłoby wiązać się z wyższymi cenami energii. Putin wezwał do szybkiego rozstrzygania kwestii przyszłości kraju, sugerując przeprowadzenie referendum na ten temat. Premier Armenii Nikol Paszynian wskazał, że ewentualne opuszczenie EUG miałoby charakter stopniowy i niekoniecznie wymagałoby referendum. W ostatnich latach relacje Armenii z Rosją uległy pogorszeniu, a Erywań dąży do zwiększenia współpracy z Unią Europejską. Pożar zabytkowego hotelu i restauracji w Olsztynie na Śląsku wybuchł w piątek przed godziną 17. Płonie poszycie dachu budynku, a na miejscu działa 21 jednostek Straży Pożarnej. Oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie poinformował, że ogień nie został jeszcze opanowany. 10 osób przebywających w hotelu ewakuowało się przed przybyciem służb, a na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dzięki, że byliście z nami, Gra Radio DHT.
1: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z piątku na sobotę do Polski wkroczy front atmosferyczny, przynosząc burze i intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, gdzie lokalnie opady mogą osiągnąć nawet 25 litrów na metr kwadratowy. Prognozowane są także porywy wiatru o prędkości do 60 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godziny 8 rano w sobotę, a warunki mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Pilot śmigłowca ratunkowego, który ponad 12 lat temu transportował Michaela Schumachera do szpitala, opisał presję towarzyszącą akcji. Janek Dajnes przyznał, że na początku nie wiedział, kim jest poszkodowany, a sytuacja zmieniła się, gdy usłyszał, że lecą po Schumachera. Podczas lotu do szpitala w Grenoble, który trwał około 25 minut, lekarze kontrolowali stan kierowcy w niemal całkowitej ciszy. Dajnes zaznaczył, że przez lata nie mówił o tym wydarzeniu z szacunku dla prywatności rodziny Schumachera. Robert Biedroń zapowiedział, że spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej, która została uchwalona przez posłów. Prezydent Nawrocki oświadczył, że nie podpisze żadnego prawa alternatywnego

związkach jednopłciowych. Polsat News był w kwietniu najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce, osiągając niemal 2700 odniesień w innych mediach, według najnowszego zestawienia Instytutu Monitorowania Mediów. Wśród szeroko cytowanych tematów znalazła się wypowiedź rzecznika prezydenta, który poinformował o podpisaniu 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Drugie miejsce zajęła telewizja TVN24 z ponad 2600 cytowaniami, a trzecie TVPE Sport z niemal 1100 odniesień. Raport Instytutu Monitorowania Mediów obejmuje okres od 1 do 30 kwietnia 2026 roku. Ekipy ratunkowe wydobyły pierwszą osobę z jaskini w prowincji Ksai Somwaun w Laosie, gdzie 7 obywateli utknęło od ponad tygodnia po osunięciu ziemi. Akcja ratunkowa trwała od ubiegłego tygodnia, a wydobycie mężczyzny zajęło około 37 minut. 4 osoby wciąż pozostają uwięzione, a 2 kolejne są uznawane za zaginione. Ratownicy wstrzymali akcję na noc, aby ocenić stan pozostałych i planują wznowić poszukiwania. Do akcji dołączyli także wolontariusze z Tajlandii, a wsparcie z innych krajów, w tym Francji, Indonezji, Japonii i Australii, ma przybyć w najbliższych dniach. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

kwestii bezpieczeństwa operacyjnego. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w obszarze obronności. Szczegóły dotyczące omawianych tematów nie zostały ujawnione. Dalsze kroki w tej współpracy nie zostały określone. Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie tegorocznego French Open, przegrywając z młodym Brazylijczykiem João Fonsecą po pięciosetowym pojedynku, który trwał 4 godziny i 53 minuty. Djokovic wygrał pierwsze dwa sety, jednak Fonseca zdołał odwrócić losy meczu, wygrywając 3 kolejne sety. To zwycięstwo oznacza, że Fonseca awansował do pierwszej w 8 finału Wielkiego Szlema po raz pierwszy w swojej karierze. W związku z odpadnięciem wszystkich dotychczasowych triumfatorów, tegoroczny turniej zapowiada się niezwykle emocjonująco, a nowego mistrza poznamy 7 czerwca. W wypadku na autostradzie A1 zginęły 2 osoby, w tym profesor Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy kierowca wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym pojazdem. Profesor Kozakiewicz, ranny w wypadku, zmarł w szpitalu, gdzie trafiły również inne osoby z drugiego samochodu. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej wyraziły głęboki żal z powodu jego śmierci. Ponad 300 hektarów lasu spłonęło w powiecie wołomińskim w wyniku pożaru, który rozpoczął się na terenie prywatnym. Ogień szybko rozprzestrzenił się na tereny lasów państwowych, CEO potwierdzają służby leśne. Obecnie trwają działania gaśnicze, w które zaangażowane są jednostki Straży Pożarnej, służby leśne, policja oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Po zakończeniu akcji gaśniczej służby przystąpią do inwentaryzacji zniszczeń i ustalenia, które drzewa będą musiały zostać usunięte, a które mają szansę na regenerację. W związku z ustaleniami dotyczącymi miejsca powstania pożaru prowadzone są czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie odpowiedzialności za zapruszenie ognia. W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich 7 cyfr. CEO spowodowało wzrost kumulacji do 80 milionów złotych. Mieszkaniec Polski zdobył wygraną 3. stopnia, otrzymując nagrodę w wysokości 1 396 789 zł. Najwyższą wygraną 2. stopnia, wynoszącą 1 833 740 euro, zdobył gracz z Norwegii. W Polsce odnotowano również 1. wygraną 4. stopnia na kwotę 130 103 zł. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zwołał nadzwyczajne spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone przejmą i zniszczą irańskie zapasy wzbogaconego uranu we współpracy z Teheranem, co może stanowić przełom w negocjacjach dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Prezydent podkreślił, że działania te mają na celu eliminację zagrożenia związanego z możliwością produkcji broni jądrowej przez Iran. Zaznaczył również, że operacja będzie prowadzona w porozumieniu z irańskimi władzami oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Ukraiński ekspert polityczny Petro Oleszczuk skomentował kontrowersje związane z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek armii ukraińskiej imienia Bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oleszczuk zauważył, że w Ukrainie obecnie heroizuje się każdego, kto jest związany z walką z Rosją. Decyzja ta wywołała burzę w mediach i wśród społeczeństwa, co może wpływać na dalsze postrzeganie takich działań. W kontekście walki z agresją rosyjską, wybór imienia jednostki jest postrzegany jako symboliczny krok. Rosja, zmagająca się z trudnościami w wojnie w Ukrainie, może planować działania wymierzone w Europę, w tym w polskie magazyny broni. Taką tezę przedstawiła ekspertka w dziedzinie rosyjskiej polityki, Hanna Natek.

0: Orbán sugeruje, że Budapeszt mógł coś sprzedać Brukseli w zamian za te środki. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, zaapelował do Konfederacji o wskazanie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, który powinien pochodzić spoza struktur partyjnych. Swoją propozycję przedstawił podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska w kontekście niedzielnego referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Czarnek zaznaczył, że przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni, prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki te będzie pełnił komisarz, którym został Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Łodzi doszło do tragicznego zabójstwa 88-letniej pani Haliny, która została zaatakowana nożem przez byłego partnera jej wnuczki. Mężczyzna przyznał się do winy, twierdząc, że działał z zemsty wymierzonej w swoją dawną ukochaną. Incydent wstrząsnął seniorkami mieszkającymi w wieżowcu Złota Jesień. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W dniu 30 maja 2026 roku w Toruniu przewidywana jest korzystna pogoda na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Najnowsze informacje meteorologiczne wskazują na sprzyjające warunki w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły prognozy mogą być istotne dla planujących aktywności na zewnątrz. Dziś nad Polską wystąpi front atmosferyczny, CO spowoduje dynamiczne zmiany w pogodzie. Przewiduje się przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których może wystąpić grad. Maksymalna temperatura osiągnie 23 stopnie Celsjusza. W związku z tym zaleca się ostrożność i śledzenie prognoz pogody. Maj 2026 roku zapisze się w pamięci mieszkańców Europy Zachodniej i Południowej z powodu rekordowych fal upałów, które osiągały nawet 40 stopni Celsjusza. Zjawisko to, znane jako kopuła ciepła, polega na blokowaniu ucieczki ciepła przez układ wysokiego ciśnienia, co prowadzi do ekstremalnych temperatur. Polska w tym czasie uniknęła najgorszego, jednak eksperci ostrzegają, że kopuła ciepła może również dotknąć nasz kraj w przyszłości, w zależności od układów cyrkulacji atmosferycznej. W obliczu zagrożeń zdrowotnych, takich jak udary cieplne,

0: Czystość wynika z naturalnych warunków, braku zakwitów glonów oraz ochrony przyrody. W ostatnich latach wprowadzono działania mające na celu ochronę jeziora, w tym objęcie go Powickim Parkiem Krajobrazowym. Mimo tych sukcesów, jezioro zmaga się z problemem obniżającego się poziomu wody, co skłoniło samorządy do wdrożenia projektów stabilizacyjnych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: This is Radio

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Piątkowy wieczór w Krakowie doszło do policyjnego pościgu za kierowcą motokrossa, który nie zatrzymał się do kontroli. Radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe, co spowodowało obrażenia u kierującego oraz pasażerki, a policjant jest w stanie ciężkim. Uciekający mężczyzna porzucił motocykl i został zatrzymany przez inny patrol. Do zdarzenia wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował policjanta do szpitala. W sobotę mają być prowadzone czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną. 5 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych, w tym 3 ciężko, po wypadku autobusu wycieczkowego na autostradzie w Virginii. Do zdarzenia doszło około godziny 2:35, gdy autobus uderzył w samochód terenowy, powodując pożar jednego z pojazdów. Wśród ofiar znalazły się 4 osoby z Greenfield w stanie Massachusetts oraz jedna kobieta z Worcester. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku, a Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu wszczęła własne postępowanie. Kierowca autobusu został ranny, a nie wyklucza się postawienia mu zarzutów. W sobotę, 30 maja, w wielu rejonach Polski prognozowane są burze oraz intensywne opady deszczu, sięgające 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju przewidywana jest natomiast słoneczna pogoda. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 50 km na godzinę. Warunki biometeo będą korzystne jedynie na krańcach wschodnich. W pozostałych częściach kraju aura będzie neutralna lub niekorzystna. W Warszawie i Wrocławiu wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu oraz ryzyko burzy. Witold Jurasz wskazuje na zaostrzenie konfliktu polsko-ukraińskiego, podkreślając, że dalsze udawanie, iż pojednanie między narodami się powiodło, jest nieuzasadnione. Zauważa, że obecne napięcia w relacjach historycznych są na tyle intensywne, że wymagają otwartego i szczerego podejścia do tematu. Jurasz stwierdza, że rzeczywistość wymaga odważnego uznania, iż proces pojednania nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Bartosz Bochenczak został kandydatem Konfederacji w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jego kandydaturę ogłoszono podczas wiecu na Rynku Głównym, gdzie lider Konfederacji Sławomir Mencen podkreślił, że Bochenczak jest najlepszym wyborem na to stanowisko. Kandydat zadeklarował przeprowadzenie audytu finansów miejskich i spółek komunalnych oraz zapowiedział budowę metra i rozwój kolei aglomeracyjnej. Bochenczak opowiedział się także za likwidacją strefy czystego transportu i wprowadzeniem pełnej przejrzystości finansów publicznych. Przedterminowe wybory odbędą się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Francja planuje wprowadzenie wyższych podatków dla dużych firm technologicznych, co ma na celu ograniczenie zależności od obcych dostawców technologicznych. Kraj ten jest uznawany za lidera w Unii Europejskiej w działaniach na rzecz zwiększenia suwerenności technologicznej. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorstw oraz rozwój krajowego rynku technologii. Dalsze szczegóły dotyczące tego planu nie zostały jednak ujawnione. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth ogłosił, że Ameryka jest krajem Pacyfiku, prezentując politykę Stany Zjednoczone wobec tego regionu w Singapurze. W swoim wystąpieniu zaapelował również do sojuszników w Europie o zwiększenie zaangażowania w obronność. Podkreślił znaczenie współpracy w kontekście rosnącej dominacji Chin. Dalsze działania Stany Zjednoczone mają na celu wzmocnienie sojuszy oraz strategicznej obecności w regionie Pacyfiku. Wojsko zakupiło 10 tysięcy zimowych kurtek dla żołnierzy, które miały trafić na granicę, jednak do tej pory pozostają one w magazynach. W wojskowych składach znajduje się także 200 tysięcy kompletów bielizny, które od 6 lat są nieużywane z powodu trwających procesów i reklamacji. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie, ponieważ żołnierze wciąż nie mają odpowiedniego wyposażenia na zimę. Władze wojskowe nie wskazują przyczyn opóźnień w dystrybucji ubrań. 70 lat temu Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zliberalizował prawo dotyczące aborcji, co w przyszłości umożliwiło przerywanie ciąży na żądanie. Prymas Stefan Wyszyński wyraził swoje oburzenie, określając ten krok jako potworność i dzień morderczyń. Mimo braku oficjalnego uzasadnienia liberalizacji prawami kobiet, Polki zaczęły masowo korzystać z bezpiecznej aborcji. Truskawkowy księżyc zagości na czerwcowym niebie, osiągając maksimum w nocy z 29 na 30 czerwca o godzinie 1:58 czasu polskiego. To zjawisko, które zbiegnie się z apogeum orbity, stworzy rzadki efekt mikroksiężyca. Nazwa truskawkowy księżyc pochodzi od plemion Algonkinów, które w ten sposób określały czas zbioru truskawek. Mimo że księżyc nie zmieni koloru, jego położenie może wywołać iluzję optyczną, sprawiając, że będzie wyglądał na znacznie większy. Pełnia ta ma również historyczne znaczenie, wpływając na kalendarze i praktyki rolnicze różnych cywilizacji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Radosław Sikorski porównał działania prezydenta Karola Nawrockiego do nieprzestrzegania procedur podczas katastrofy smoleńskiej. W odpowiedzi na krytykę ze strony opozycji stwierdził, że nasi nacjonaliści tradycyjnie dadzą się posiekać za własne mity. Sikorski broni swoich słów, wskazując na poważne konsekwencje wynikające z obecnych decyzji. W piątek wieczorem w Krakowie podczas pościgu za młodym kierowcą motokrossa policyjny radiowóz wypadł z nasypu i spadł na tory kolejowe. W wyniku zdarzenia ranni zostali dwaj policjanci. Władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a lokalny serwis informacyjny Małopolskie 24 zwraca uwagę, że takie incydenty miały miejsce już wcześniej. Dalsze szczegóły dotyczące stanu rannych policjantów nie zostały podane. Donald Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, co potwierdził lekarz Białego Domu, dr Sean Barbabella. Po wtorkowych badaniach stwierdził on dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną sprawność fizyczną prezydenta. Wyniki badań mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące zdrowia publicznego i kampanii wyborczej. Polska turystka w wieku 67 lat zginęła w słowackim raju. Kobieta oddzieliła się od grupy w wąwozie Piecki, nie decydując się na przejście trudnego odcinka szlaku. Po jej zniknięciu w piątek rano na poszukiwania wyruszyło 9 ratowników. Ciało turystki odnaleziono w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu. Armia amerykańska przeprowadziła w piątek atak na jednostkę pływającą we wschodniej części Pacyfiku w ramach operacji wymierzonej w przemyt narkotyków. W wyniku tego incydentu zginęły co najmniej 3 osoby. Dowództwo Południowe Sił Zbrojnych Stany Zjednoczone poinformowało, że zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Od września 2025 roku w podobnych atakach zginęło co najmniej 193 osoby, a zniszczono co najmniej 60 jednostek pływających. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Łącznie 5 osób zostało zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów, z czego 3 z nich mają już zasądzony areszt. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że policja intensywnie pracuje nad kolejnymi zatrzymaniami. Wśród zatrzymanych znalazł się 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, a śledztwo dotyczy także głośnych incydentów, w tym interwencji w mieszkaniu matki prezydenta w Gdańsku. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia innych osób zaangażowanych w te przestępstwa. W połowie maja powołano specjalną grupę w Komendzie Głównej Policji do analizy nasilających się incydentów związanych z fałszywymi alarmami. Wtargnięcia dronów na terytorium Łotwy przyczyniły się do upadku rządu. CEO skłoniło nową koalicję tymczasową w Rydze do nawiązania bliskiej współpracy z Ukrainą w celu wyciągnięcia wniosków z pola walki. W obliczu tego kryzysu kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego wciąż zmagają się ze zrozumieniem konsekwencji wojny z intensywnym wykorzystaniem dronów dla zachodnich sił zbrojnych. Działania Łotwy mają na celu wzmocnienie obronności i lepsze przygotowanie na przyszłe zagrożenia. Prezydent Karol Nawrocki wybrał Zbigniewa Kapińskiego na i prezesa Sądu Najwyższego. CEO spotkało się z sprzeciwem Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Antoni Dudek wskazuje, że ta decyzja symbolizuje proces zmian w obozie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pojawia się podział na stary PiS i nowy PiS. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia kierunku, w jakim zmierza partia. To wydarzenie może wpłynąć na dalsze decyzje dotyczące sądownictwa w Polsce. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił, że nadanie jednej z ukraińskich formacji wojskowych imienia i bohaterów UPA to decyzja, która jest upoliczkiem wymierzonym w naszym kierunku. Grodecki potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wskazał, że Zełenski powinien skontaktować się z polskim prezydentem i przyznać się do błędu. Dodał, że potrzebna będzie kontrasygnata premiera Donalda Tuska, aby decyzja o odebraniu orderu mogła zostać wdrożona. Grodecki podkreślił również, że wybór patronów dla jednostek wojskowych powinien być bardziej przemyślany, aby nie psuć relacji między Polską a Ukrainą. Ukraińskie władze zaapelowały do obywateli, aby w ten weekend nie ignorowali syren alarmowych, w szczególności w Kijowie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że według najnowszych informacji wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowane uderzenia na Ukrainę. W komunikacie podkreślono, że każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich rodzin, a także przypomniano o konieczności schronienia się w bezpiecznych miejscach. W nocy ukraińska obrona powietrzna zneutralizowała większość atakujących dronów i pocisków, jednak zagrożenie nadal trwa. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pracownicy klasy średniej obawiają się, że rozwój sztucznej inteligencji może prowadzić do ich zwolnień. Marek Szymaniak, autor książki Mucka. Reportaże o pracy przyszłości, zauważa, że firmy często redukują zespoły, ponieważ zadania zaczynają przejmować modele językowe. Ci, którzy pozostają w pracy, są wykorzystywani do trenowania sztucznej inteligencji, jednak nie mają wątpliwości, że wkrótce również zostaną zastąpieni. Sytuacja ta wywołuje lęk i niepewność wśród pracowników. Odwiedzanie second-handów zyskało na popularności, stając się sposobem na wyrażenie unikatowego stylu oraz metodą na przetrwanie w trudnych czasach ekonomicznych. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodszych pokoleń, dostrzega wartość w odzieży z drugiego obiegu. Zjawisko to pokazuje, jak moda z drugiej ręki przekształca się w kulturowy fenomen, który łączy estetykę z ekologiczną odpowiedzialnością. Użytkownicy second-handów poszukują zarówno oryginalnych ubrań, jak i oszczędności w obliczu rosnących kosztów życia. Rząd postanowił reaktywować pomysł kształcenia lekarzy w małych miastach, który został zaproponowany przez byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w 2023 roku. Studia medyczne mają być uruchomione na 2 uczelniach w regionie Podhala, co jest odpowiedzią na niedobór lekarzy w Polsce, szacowany na 25 tysięcy. Polska Komisja Akredytacyjna oceni warunki do prowadzenia tych kierunków. Wzrosła także liczba miejsc na pierwszym roku studiów z 6 do 11 tysięcy. Czarnek wyraził zadowolenie z tego, że krytycy jego wcześniejszych pomysłów zmienili zdanie. Sąd w Waszyngtonie nakazał usunięcie nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z fasady Kennedy Center. W tej samej decyzji sąd tymczasowo wstrzymał plany zamknięcia obiektu na 2 lata w celu przeprowadzenia remontu. Prezydent Trump wyraził swoją wściekłość, podkreślając, że nie ma zamiaru kontynuować działań, które nie przynoszą efektów. Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wskazał, że na dzień dzisiejszy nie ma planów dotyczących przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. Zauważył, że powszechna służba wojskowa ma negatywne konotacje z przeszłością, a kluczowe jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zachowania w sytuacjach zagrożenia. Grodecki zwrócił uwagę na potrzebę opracowania atrakcyjnej formuły szkoleń dla obywateli, które mogłyby przygotować ich na kryzysy. Podkreślił także, że kwestie związane z przygotowaniem społeczeństwa mogą być dla polityków niewygodne, CEO wymaga rozmowy na ten temat. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który weźmie udział w legendarnym wyścigu do chmur, czyli Pikes Peak International Hill Climb w Colorado wyścig, który odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca. To jedno z najtrudniejszych wyzwań górskich na świecie, z trasą liczącą blisko 20 km i 56 zakrętami. Serafin, wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich, przygotowuje się do startu, w tym trenując na symulatorze oraz modyfikując swój samochód Honda Civic Type R TCR, aby sprostać ekstremalnym warunkom na trasie. W wyścigu zwycięzcą zostaje każdy, kto bezpiecznie dotrze do mety na wysokości 4300 metrów nad poziomem morza. Podpisano umowę na zakup sprzętu wojskowego dla Polski o wartości 60 miliardów złotych. Wśród zamówionych produktów znajdują się bojowe wozy piechoty Borsuk, wozy towarzyszące dla wyrzutni Homarka oraz haubicka 9, a także pojazdy minowania narzutowego Bejubab i moduły moździerzowe RAK. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określił ten dzień jako przełomowy dla zdolności Wojska Polskiego. Wicepremier podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wkrótce mają zostać podane dodatkowe szczegóły dotyczące umowy. Pocieranie oczu, mimo że przynosi chwilową ulgę, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, ostrzegają okuliści z Uniwersytetu Illinois w Chicago. Regularne naciskanie na gałkę oczną może powodować pękanie naczyń krwionośnych, zadrapania rogówki oraz zwiększać ryzyko bakteryjnych infekcji. Badania wykazały, że pocieranie oczu zwiększa ryzyko rozwoju stożka rogówki ponad 5-krotnie. Eksperci zalecają stosowanie kropli nawilżających oraz okularów w sezonie pyłkowym jako alternatywne metody łagodzenia dyskomfortu. Demokraci wyrażają frustrację wobec decyzji Bidenów, którzy nie zamierzają ustąpić miejsca nowym liderom w partii. W obliczu porażki w wyborach w 2024 roku wielu członków partii pragnie zamknąć ten rozdział, jednak obecna sytuacja uniemożliwia im to. W wyniku tego wśród demokratów narasta złość i niezadowolenie. Działania Bidenów wpływają na wewnętrzną dynamikę partii w kontekście przyszłych wyborów. Strażacy kontynuują działania mające na celu dogaszanie drobnych zarzewi ognia w powiecie wołomińskim na Mazowszu, gdzie wcześniej wybuchł pożar lasu. W akcji bierze udział 1300 strażaków oraz 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Służby monitorują miejsca o podwyższonej temperaturze i polewają pogorzelisko wodą, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenieniu się ognia. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. W Parku Narodowym Słowacki Raj na Słowacji zginęła 67-letnia turystka z Polski, która odłączyła się od grupy. Kobieta obawiała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku, a do wypadku doszło w piątek około godziny 9. Po jej zniknięciu ratownicy z Chorskiej Zachrannej Służby podjęli akcję poszukiwawczą, w której uczestniczyło 7 ratowników, 2 specjalistów z dronem oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu, poniżej wielkiego wodospadu i przetransportowano do miejscowości Hrabuszice. W sobotę w ramach programu SAFE ma zostać podpisanych 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. Donald Tusk wyraził nadzieję, że informacje te dotarły do prezydenta oraz prezesa. Realizacja umów ma na celu wsparcie rozwoju i stabilności w kraju. Były wieloletni proboszcz z Międzybrodzia Bielskiego został po raz drugi wpisany do rejestru Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Pierwsza decyzja dotycząca jego sprawy zapadła w lutym, jednak dalsze postępowanie ujawniło, że duchowny miał więcej pokrzywdzonych. Szczegóły tej decyzji zostały właśnie ogłoszone. Przemysław Czarnek zaapelował do Konfederacji o wspólne wystawienie kandydata na prezydenta Krakowa. CO spotkało się z krytyką ze strony Krzysztofa Bosaka, który zarzucił posłowi brak szacunku. Czarnek odpowiedział, podkreślając, że takie kwestie powinny być omawiane bezpośrednio, a nie przez media. W swoim wystąpieniu polityk PiS odniósł się również do trudności Konfederacji w wyłonieniu kandydata. Czarnek podkreślił, że oskarżenia Bosaka są nieuzasadnione w kontekście ostatnich wypowiedzi obu polityków. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków minionej doby, w tym w ataku na dworzec kolejowy w miejscowości Szóstka w obwodzie sumskim. W nocy z 29 na 30 maja w obwodzie charkowskim zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. W wyniku ataku drona na gazociąg w Chersoniu ucierpiały 3 osoby, w tym 2 mężczyzn oraz 1 kobieta. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na bazę wojskową w Taganrogu, niszcząc 2 samoloty Tu-142 oraz wyrzutnie pocisków Iskander. Władze obwodu zaporowskiego potwierdziły 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 ranną w wyniku ataków na infrastrukturę. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: All day and all night.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Statystyczna polska mama ma ponad 31 lat. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze. Drugi próg podatkowy bez zmian. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jakie mamy zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce. Poprawna odpowiedź to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A. A najszybciej nadesłał ją pan Czesław Kończak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. GUS podał, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9530,74 zł i było tylko o niecałe 5,5% wyższe niż rok temu. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
2: Poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
1: W kwietniu hamowała też produkcja przemysłowa. Przyspieszenie po ciężkiej zimie mieliśmy za to w budownictwie. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co da nam drugie miejsce za Maltą. W przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. Polska będzie miała też najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Statystyczna mama w Polsce ma ponad 31 lat. Mimo że Polki coraz później rodzą swoje pierwsze dzieci, to nadal należą do najmłodszych matek w Unii Europejskiej. Przyznaje Katarzyna Góral-Radziszewska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.
3: W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
1: GUS wyliczył, że najwięcej dzieci rodzi się w lipcowe wtorki i są to głównie chłopcy. W Dniu Matki warto także spojrzeć na kobiety z perspektywy rynku pracy. Stanowią one przeszło 47% wszystkich osób pracujących w gospodarce narodowej. Najczęściej zatrudnione są w sektorach związanych ze zdrowiem i edukacją, ale też w handlu i w przemyśle, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Szczególnie ważny w kontekście Dnia Matki jest obraz bezrobocia rejestrowanego. Koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 440 tysięcy kobiet. Wśród nich 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
1: To niemal co czwarta bezrobotna kobieta. 1 200 000 kobiet pracuje na własny rachunek. Ciąg dalszy nastąpi.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Kwiecień przyniósł ochłodzenie konsumpcji. Nie pomogły święta wielkanocne, a dodatkowo mieliśmy mniej dni roboczych i okazji do zakupów. Wzrost sprzedaży detalicznej w ubiegłym miesiącu o 1,3% w skali roku sugeruje, że weszliśmy w tryb ostrożnego wydawania zarobionych pieniędzy. Rodziny, które posiadają dzieci do 18 roku życia, częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy, a o wynikach mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor.
2: Dla co trzeciej rodziny posiadającej potomstwo główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Istotnym czynnikiem konfliktogennym pozostaje również brak lub nieregularność alimentów, który dodatkowo obciąża domowy budżet i psuje relacje rodzinne. Aż 23% osób posiadających dzieci do 18 roku życia deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często. Dla porównania w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosi zaledwie 8%.
0: Zdaniem badanych jednym z działań, które mogłoby poprawić komfort i poczucie spokoju w obszarze finansów, są regularne rozmowy o pieniądzach. Taką potrzebę częściej deklarują rodzice niż osoby bez dzieci. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę. Tym razem pojawiła się na niej perła Lubelszczyzny, czyli zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Monetę można zdobyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP, wymieniając na nią obiegową monetę pięciozłotową. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł wyraźne przyspieszenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Jak wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, wynika, że banki zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 33,4 miliarda złotych. To wzrost aż o 52% pod względem liczby oraz o 64% pod względem wartości w porównaniu z poprzednim rokiem. Oto z czego wynika tak mocne ożywienie na tym rynku, zapytaliśmy doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Amron.
3: Rośnie udział kredytów refinansowych, czyli kredyty w jednych bankach spłacane są kredytami w drugich bankach, a wiąże się to z tym, że w okresie ostatnich 3 lat zdecydowanie zmalała stopa dyskonta Narodowego Banku Polskiego, nawet o 3 punkty procentowe w relacji do tego najwyższego poziomu z 2023 roku. Więc ci, którzy zaciągnęli kredyt wówczas, płacąc z reguły około 9-10% za rok za ten kredyt, dzisiaj ten kredyt kosztuje 6, a nawet poniżej 6%. Więc to jest w zasadzie bezdyskusyjne, że przekłada się to na niższy koszt obsługi miesięcznej odsetkowych rat na poziomie 1400-1500 zł. Więc myślę, że każdy, kto potrafi liczyć, sięga po nowy kredyt. I rzeczywiście widzimy tutaj dobrą wolę banków, bo w marcu aż ponad 6,5% nowo zawieranych umów to były umowy aneksowane w tym samym banku. Czyli bank zachęcił klientów, jeśli szukacie tańszego refinansowania, to zwróćcie się do nas, my wam to tańsze finansowanie zaoferujemy bez zmiany banków. Ale rośnie też liczba tych, którzy szukali rozwiązania w konkurencyjnych bankach i rzeczywiście można było zaobserwować na rynku pewną promocję niektórych banków.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
4: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Prawie 24 miliony elektronicznych deklaracji podatkowych złożyli podatnicy za ubiegły rok. Blisko 15 milionów za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Najmłodsza osoba, która złożyła zeznanie podatkowe przez internet, miała 18 lat, a najstarsza 110. Podatnicy chętnie wspierali też organizacje pożytku publicznego, mówi Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: 2,6 miliarda złotych to jest ta kwota, która została zadeklarowana przez naszych podatników dla organizacji pożytku publicznego. I co jest też ważne, ta kwota rokrocznie rośnie i brakuje nam 13 groszy do tego, że można powiedzieć, że 200 zł to jest średnia kwota, którą przekazujemy na organizację pożytku publicznego.
1: W formie papierowej podatnicy złożyli 1 000 000 deklaracji. Fiskus zwrócił 22,5 miliarda złotych nadpłaconego podatku. W najbliższym czasie nie będzie podwyżki progu podatkowego. Podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych kosztowałoby budżet niecałe 12 miliardów złotych, powiedział w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Dodał, że obecnie nie ma przestrzeni do takich zmian ze względu na to, iż Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej oraz duże wydatki socjalne i obronne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2025 roku ponad 2,4 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tysięcy złotych i musiało zapłacić wyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 32%. Stawka dla dochodów poniżej progu wynosi natomiast 12%.
0: Piątek.
1: Coraz częściej dochodzi do zawierania umów ubezpieczenia o cenę skradzione dane. W niektórych przypadkach może to być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt polis na jedną osobę. W związku z tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił usługę powiadomień o polisach i szkodach przypisanych do danych obywatela. O tym, jak z niej korzystać, wyjaśnia Damian Ziomber z UFG.
3: Logujemy się na przykład za pomocą aplikacji mObywatel i następnie ustawiamy sobie powiadomienia. I w momencie, kiedy pojawi się szkoda, która jest przypisana na nasze imię i nazwisko, albo pojawi się polisa, którą zawarto na nasze dane, na nasze imię i nazwisko, my otrzymujemy takie powiadomienie w postaci SMS-a albo maila.
1: Wtedy możemy zweryfikować, czy to nasza polisa, czy nie, i odpowiednio zareagować, czyli skontaktować się z policją i ubezpieczycielem. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa zabawki dla dzieci. Wśród produktów dostępnych na platformie znalazły się produkty zakazane w Unii, takie jak ładowarki do sprzętów elektronicznych bez atestów bezpieczeństwa, także zabawki dla dzieci zawierające niedozwolone substancje chemiczne czy luźne części, które stwarzały ryzyko uduszenia się. Temu ma czas do 28 sierpnia, by przedstawić Komisji plan działania, w tym środki naprawcze. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: W Polsce mamy progresywny podatek dochodowy. Oznacza to, że obowiązują stawki podatkowe zależne od wysokości uzyskanego dochodu. Dla podatników opodatkowanych według skali stawki są dwie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynoszą te stawki. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ratownicy uwolnili w sobotę 4 mężczyzn, którzy od 20 maja byli uwięzieni w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Dzień wcześniej udało się wydostać jednego z poszukiwaczy złota. Obecnie 2 osoby pozostają zaginione. Działania ratunkowe trwają, a władze kontynuują poszukiwania. Ukraina od 2022 roku stara się o pozyskanie myśliwców Gripen, które są uważane za jedne z najlepiej przystosowanych do warunków wojennych. Eksperci wskazują, że kluczową zaletą tych samolotów może być ich zdolność do przetrwania w trudnych warunkach, co czyni je bardziej efektywnymi niż inne maszyny. W miarę postępów Ukrainy w konflikcie, warunki do wykorzystania Gripenów mogą stawać się coraz bardziej sprzyjające. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego, który został przyznany prezydentowi Ukrainy. Politolog dr Bartosz Rydliński skrytykował tę decyzję, podkreślając, że poglądy Nawrockiego są dalekie od powagi, jaką powinien reprezentować przywódca państwa. Rydliński ocenił, że Nawrocki mógłby użyć skalpela w swoim działaniu. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. W Niemczech starsza kobieta poruszająca się przy pomocy balkonika znalazła się w kadrze fotoradaru, co spowodowało, że kierowca uniknie kary za przekroczenie prędkości. Fotoradar zarejestrował moment, w którym kobieta weszła do obiektywu, co wpłynęło na wynik kontroli prędkości. Sytuacja jest uznawana za zaskakującą, a sama kobieta wydaje się być całkowicie zrelaksowana. Policja nie wskazała, czy podejmie dalsze kroki w związku z tym incydentem. W Nory, znanej głównie z historycznych procesów nazistowskich zbrodniarzy wojennych, dziennikarz serwisu Die Welt przedstawia niepokojący obraz sytuacji na tamtejszym dworcu. Od ponad 30 lat młode dziewczyny są narażone na niebezpieczne kontakty z dużo starszymi mężczyznami. W reportażu przywołano również odniesienia do książki MY, Dzieci z dworca Zoo, która opisuje uzależnienia niemieckich nastolatków. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem są powtarzane, jednak sytuacja nadal budzi niepokój. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Benjamin Netanyahu rozkazał izraelskiemu wojsku przeprowadzenie ataków na cele Hezbollah w Libanie, mimo obowiązującego zawieszenia broni. Mieszkańcy przygranicznej miejscowości Metulla w Izraelu, żyjący pod ostrzałem, wyrażają zdecydowane poparcie dla działań premiera, chcąc, aby doprowadził sprawę do końca. Sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta, a lokalna społeczność zmaga się z konsekwencjami konfliktu. W lesie w województwie warmińsko-mazurskim odkryto 33 skrzynie, które służyły do przewozu amunicji ćwiczebnej. Sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa, która prowadzi dochodzenie w tej kwestii. Nie podano informacji na temat tego, kto mógł porzucić te skrzynie ani jakie mogą być dalsze kroki. Policjanci z Warszawy zatrzymali 48-letniego mecenasa, który miał podawać się za znane osoby publiczne i fałszywie alarmować o zamachach na prezydenta. W jego mieszkaniu znaleziono arsenał broni białej oraz liczne symbole faszystowskie. Mężczyzna do swoich zawiadomień dołączał nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby. Sprawa jest w toku, a służby badają nowe wątki związane z tym incydentem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił, że nadanie jednej z ukraińskich formacji wojskowych imienia bohaterów UPA to i policzek wymierzony w naszym kierunku. Potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Grodecki zasugerował, że Zełenski powinien przeprosić i przyznać się do błędu, a także zachować większą rozwagę przy wyborze patronów dla jednostek wojskowych. Dodał, że do odebrania orderu potrzebna będzie kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Szef Pentagonu Pete Hegseth określił podejście sojuszników, którzy nie wydają co najmniej 3,5% swojego produktu krajowego brutto na obronność, mianem pasożytnictwa. W swoim wystąpieniu podczas konferencji Shangri-La Dialog w Singapurze odniósł się do Nowej Zelandii, która planuje zwiększyć wydatki na obronność do nieco ponad 2% w ciągu 8 lat. Hegseth wezwał sojuszników Stany Zjednoczone do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zapowiedział, że priorytetowo traktowani będą tylko wzorowi sojusznicy. Podkreślił również, że współpraca powinna być oparta na wzajemnych wkładach, aby sojusz nie stał się bezwartościowy. To były wiadomości Radia DHT.
0: Only the best music on DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Papa Dance, kanał XO2, czyli piosenka o różnych dziwnych transmisjach, których teoretycznie nie powinniśmy słyszeć. No w dobie telewizji cyfrowej to już coraz mniej takich różnych rzeczy jesteśmy w stanie odebrać, ale jeszcze te paręnaście lat temu to różne dziwne rzeczy, co prawda może niekoniecznie sygnały z kosmosu, ale transmisje do nas potrafiły docierać, między innymi różnego rodzaju transmisje, jak sobie panowie z różnych służb, chociażby z policji, tudzież kolei rozmawiali w radiu. Można było takie rzeczy odebrać. To tak na marginesie.
1: Tak, jak ktoś wiedział, gdzie tam znaleźć, to mógł znaleźć. Ale czy my jesteśmy taką transmisją, której nie powinniście słyszeć? Wręcz odwrotnie.
0: Nie, no. Jak najbardziej. Mimo tego, że cyfrowo, wskazane. To jak najbardziej pożądana transmisja do waszych uszu prosto od nas.
1: Która to transmisja ma numer, Michale, jaki?
0: 200... A już proszę, już ci mówię, 277.
1: To dobrze, cieszymy się, że jesteś
0: czujny. W porę znalazłem ten plik.
1: Było już o krok od tragedii. Tak. I że będziesz czujny przez całe to dzisiejsze wydanie. To się u nas nie zdarza tak często, żebyśmy byli tydzień w tydzień, ale tak, na razie się to układa. Czy będziemy w kolejnym tygodniu, nie nastawiamy się. Dlatego cieszcie się naszą dzisiejszą obecnością. Naszą, czyli stałych gospodarzy tego programu, którymi są oczywiście Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska, która, i to muszę od razu powiedzieć, w zasadzie przygotowała cały dzisiejszy program. Ja mogę sobie iść.
1: To pa, ale myślę, że będziesz tutaj odpowiadał za jakieś dygresje, dyskusje.
0: Postaram się mądrze analizy. Robić.
1: Myślę, że jak będzie moment opisywania, oceniania piosenek na pewnym muzycznym festiwalu, o którym będzie zaraz mowa, no to powiesz więcej niż tylko podzielisz się jakąś swoją opinią jeszcze, bo ten program, podobnie jak poprzedni, będzie skoncentrowany w sporej części na tematyce muzycznej i transmisji około muzycznych, ale nie tylko takie informacje się pojawią, będzie też radio pod koniec, także sporo atrakcji przygotowaliśmy na dziś i chyba już możemy przystąpić do prezentacji tych właśnie atrakcji i rozpocząć właśnie od akcentu muzycznego, bo tydzień temu mieliśmy taką sobotę, kiedy mówiłam, że no już co prawda po tych wszystkich talent shows i po Eurowizji, ale wciąż nie jest tak, że nie ma co oglądać, bo tutaj był jeden koncert w Polsacie Sopot, w TVN-ie Chylińska, w TVP2 Wiesław Ochman, więc dla każdego coś miłego muzycznego. I dzisiaj coś takiego właśnie z muzycznego kręgu będzie miała dla nas telewizyjna dwójka. Coś dla osób, które lubują się w muzyce poetyckiej, w muzyce takiej, której może niekoniecznie dziś możemy posłuchać w większości stacji radiowych, ale mimo to wciąż jest ona obecna w pamięci wielu odbiorców, mimo tego, że jej twórcy nie ma już wśród nas od 20 lat. I to właśnie z tego, co wyczytałam, 20. rocznica śmierci artysty skłoniła organizatorów do przygotowania tego koncertu, który już dziś obejrzymy w telewizyjnej dwójce, a będzie on nosił tytuł Świat w obłokach. I teraz osoby zorientowane w tematyce, w twórczości tego wykonawcy, o którym zaraz będzie mowa, to już wiedzą, aha, chodzi o niego, bo to tytuł jego słynnej piosenki, a niektórzy jeszcze mogą nie wiedzieć, o kogo chodzi, więc dla tych jest drugi człon tego tytułu, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty.
0: Ja tak sobie myślę, że jakby tam dodali na przykład Wiosna, ach to ty, bo jeszcze przecież mamy wiosnę,
1: to nie byłoby,
0: nie byłoby w ogóle problemu w identyfikacji.
1: Wiesz, można też było pójść po linii najmniejszego oporu i nazwać to po prostu Ocalić od zapomnienia.
0: No tak.
1: Natomiast oczywiście zapewne nie zabraknie tych utworów, które tutaj wspomnieliśmy. Utwory Marka Grechuty wykonają artyści, którzy są tutaj przedstawieni, że są zafascynowani jego dorobkiem. Ciekawa jestem, czy przed stworzeniem tego opisu każdego z nich pytano, jesteś zafascynowany dorobkiem Grechuty, a jak nie jesteś, to lepiej bądź. Więc ci, co do których mamy takie założenie, że jest im to dorobek bliski, to Julia Wieniawa. Nie powiedziałbyś, ale może tak jest.
0: No nie powiedziałbym, no,
1: dlaczego
0: no, ale...
1: Dlaczego mamy zakładać, że jest inaczej?
0: Nie wiadomo, czego tam sobie prywatnie słucha, tak?
1: Dokładnie. Albo też na przykład, czego słuchała w dzieciństwie, bo w domu też mogą być różne płyty.
0: No właśnie.
1: Katarzyna Zielińska, to już myślę, że bardziej. Krzysztof Kiliański, Natalia Przybysz, Andrzej Kozłowski. To jest kabaretowy artysta, o ile się nie mylę. Sonia Bohosiewicz, Mela Koteluk, Mietek Szcześniak, Maciej Zakościelny,

0: transformacji tego tekstu, bo ogólnie on jest męskim tekstem i jakoś tam by się dało z nim zakombinować, żeby to miało sens, że to śpiewa kobieta, albo może dialoguje kobieta z mężczyzną, bo też słyszałam takie interpretacje, a ona chyba będzie po prostu śpiewała w męskiej roli, bo może nie miała innego na to pomysłu. Prowadzącymi będą aktorzy Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha, a koncert odbędzie się, Michale, całkiem niedaleko od ciebie, bo w amfiteatrze w Ostródzie.
1: O, no to zawsze Ostróda i to już nie jest pierwsza taka sytuacja, że Ostróda dostaje więcej różnych ciekawych imprez w porównaniu do Iławy. Iława za to ma złotą tarkę. Tak, my mamy złotą tarkę.
0: No chociaż coś macie.
1: No chociaż coś ma. I szanty mamy. Szanty mamy.
0: A moglibyście nie. Jeszcze co
1: Kantry
0: do...
1: Jeszcze
0: co do kształtu muzycznego tego wydarzenia, to czytamy w opisie. Marek Grechuta, jego nieśmiertelne piosenki i wiersze to przewodnik po świecie, w którym warto być uważnym, czułym i nie godzić się na byle jakość. W świecie, który warto ocalić od zapomnienia. Koncert ma być podróżą przez kolejne etapy życia ludzkiego i zarazem odpowiedzią zawartą w tytułach piosenek na pytania fundamentalne i te mniej istotne, ale jakże ważne w codziennym życiu. Nie wiem, kto ustala, które pytania są fundamentalne, a które są mniej istotne, ale ważne mimo wszystko. Sami musicie sobie wywnioskować, nie wiem, czy w ogóle jest taka potrzeba. Może dla niektórych z was być znany taki motyw, że jest w okolicach maja czy czerwca koncert wspomnieniowy nawiązujący do twórczości jakiegoś artysty i że jeszcze w ogóle to się dzieje w Ostródzie. Bo rok temu też mieliśmy coś takiego, bo telewizyjna dwójka pokazywała koncert pod tytułem Muzyczni Spadkobiercy 2+1, Wyspa Dzieci. Nie mam pewności, czy my o tym mówiliśmy w audycji. Oglądałam ten koncert, ale może jakoś się tak ułożyła ta nasza obecność, że nie mieliśmy sposobności, żeby wam o tym opowiedzieć. On także w Ostródzie się odbywał, ale wtedy nadano go w retransmisji, a dzisiaj to ma być na żywo. I będzie to na żywo w dwóch częściach, pierwsza o 20, druga o 21.05 w telewizyjnej dwójce. Tak więc tak można dzisiejszy wieczór muzycznie spędzić i tak zainaugurowaliśmy ten segment audycji, który będzie bardzo muzyczny. Dalej będzie muzycznie jeszcze bardziej, to aż przez kilka wejść, bo do tego zobowiązuje wydarzenie, które niektórzy mogliby uznać za najważniejsze muzyczne wydarzenie w Polsce, no ale tu myślę, że wszystko się wyjaśni po piosence, po sygnale dźwiękowym, ale zanim, no to właśnie piosenka, wybór tutaj był oczywiście jasny, bohater dzisiejszego wieczoru w telewizyjnej dwójce, jego muzyka będzie rozbrzmiewać w tych nowych aranżacjach, no a teraz właśnie on, sam Marek Grechuta, wyśpiewa nam parę słów o świecie w obłokach.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Te dwa dźwięki to taki w sumie nie bez przyczyny, mam wrażenie, się pojawiły obok siebie, bo gdzieś ostatnio czytałem, że Teleekspres przy okazji Opola też ma zamiar świętować.
1: Tak, i o tym powiem w odpowiednim momencie, także też chciałam do tego nawiązać, ale oczywiście omówimy sobie ten 63. już Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w odpowiedniej kolejności, koncentrując się na tym, co wiemy na ten moment, a wiemy już całkiem sporo, jeżeli chodzi o to, jakie koncerty przewidziano, kto w nich wystąpi, kto je poprowadzi, bo to już niebawem, moi drodzy, od czwartku do niedzieli, czyli od 4 do 7 czerwca będzie trwało to właśnie wydarzenie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o Opolu, to przypominamy sobie, że w ogóle festiwal w Opolu to był jeden z pierwszych tematów, jakie poruszaliśmy w audycji RTV, bo to było drugie RTV we wrześniu 2017 roku. To był ten słynny rok, kiedy Opole z przyczyn różnorakich
0: było we wrześniu.
1: Zostało zorganizowane we wrześniu i dlatego my o tym mówiliśmy właśnie wtedy. I wtedy znaleźliśmy w naszej płytotece ten oto sygnał Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, bo tak się do teraz ten plik nazywa na naszym dysku i co roku mamy okazję, żeby go odtwarzać, tylko to się już dzieje na przełomie maja i czerwca. I ponieważ 4 dni, to będą 4 wejścia na temat Festiwalu Opolskiego, każde o jednym dniu, a w każdym dniu 2 koncerty. No to zaczynamy od czwartku, które podobnie jak w roku ubiegłym zainaugurują debiuty. Start w ogóle tych wszystkich dni będzie o godzinie 20, bo to też różnie bywało, czasami była 20, czasami była jakaś 20:15, bo jeszcze sport, pogoda, coś tam, a tutaj jakoś tak się wyrobią, żeby o 20 zawsze zacząć i dobrze, bo i tak będzie to na pewno długo wszystko trwało, więc szybciej zaczną, nie będą aż tak po nocy siedzieć. Debiuty zainaugurowały ten festiwal również w tamtym roku. Wcześniej narzekaliśmy, że debiuty są zawsze jakąś późną nocą, także dobrze, że to jest utrzymane, że nie trzeba aż tak długo trwać przy odbiorniku, żeby się dowiedzieć, jacy to są debiutanci. Ale tak naprawdę, jacy to są debiutanci, to się dowiecie już teraz od nas, przynajmniej w wielkim skrócie, bo zarówno jeżeli chodzi o debiuty, jak jeżeli chodzi o premiery, to wszystkie piosenki są już dostępne. Nie, przepraszam, o debiuty to nie są dostępne utwory artystów wybranych według innej procedury niż standardowe przesłuchania, ale o tym to opowiemy za moment. Ale tych, którzy zostali wybrani tą tradycyjną drogą, to już mamy. W premierach też mamy wszystko, a to też różnie bywało, kiedy prowadziliśmy naszą audycję. Czasami jeszcze nie mieliśmy do wszystkiego dostępu. Tak więc możemy już naszym fachowym uchem dokonaliśmy recenzji i możemy się nią z wami podzielić. Nie wiem, na ile ona będzie dla was wiążąca, ale spróbujemy. Więc to będzie ten moment, kiedy Michał nie będzie mówił tylko tylko będzie przedstawiał jakieś swoje wnioski. Mhm. Wiedziałam niestety. Czyli jeżeli chodzi o wybranych do koncertu debiutantów, to są to Martyna Baranowska, która zaśpiewała piosenkę Serce i jak zastanawialiśmy się, jakie utwory nam się podobają z tego najbardziej, to ty o pani Martynie Baranowskiej wspomniałeś, że to jest piosenka, którą byś ewentualnie mógł wskazać, prawda?
0: Tak, tak. Taka radiowa, wpadająca w ucho. Nie wiem, czy dająca się zapamiętać na dłużej.
1: No właśnie, bo ona może wpadnie w ucho na chwilę, ale
0: i wypadnie. Tak.
1: Jak prędko wypadnie. Tak. Po prostu takich utworów jest dużo, to jest po prostu okej. Ale czy okej to nie jest za mało na takie wydarzenie? Zobaczymy. Kolejni debiutanci, o których ostatnio się robi całkiem głośno, bo nawet byli nominowani w kategorii fonograficzny debiut roku w ostatnich Fryderykach. Mam na myśli Jaco Brango, którzy wykonają piosenkę Inaczej nie umiem, więc to są takie klimaty już bardziej rockowe, jakoś ocierające alternatywę. Nie jest to może jakieś super wybitne, ale najbardziej z tego wszystkiego w moich gustach, bo jednak wciąż pozostaje wierna takim upodobaniom. Tobie to się akurat mniej, z tego co już wiem, ale tak, jesteś ugodowym człowiekiem.
0: Jak dla mnie za dużo łojenia tak trochę, ale okej.
1: No, ale jak nie lubisz łojenia, to sobie możesz posłuchać Karoliny Harko z piosenką Hamak, bo tam nie ma łojenia, tam jest ukulele.
0: I
1: w ogóle ona jest przez cały
0: idzie
1: utwór.
0: Usnąć.
1: I to jest nierozwojowe. A wiesz, czyją życiową partnerką jest Karolina Harko?
0: Pojęcia nie mam.
1: A jak ci powiem, dobra, bo kurczę, bo on nie ogląda za bardzo. Jak ci powiem pseudonim Picia, to już wiesz, o kim mówię?
0: Nie. nie bardzo.
1: Właśnie, bo on wtedy nie miał TVN-u. Kochani, pierwsza edycja Big Brothera, Piotr Lato.
0: Okej.
1: Okay. Bo oni się spotkali w pierwszej edycji The Voice of Poland, bo on też tam wystartował i Karolina też tam była, a pierwsza edycja Voice'a była w 2011 roku, także pomyślcie, ile upłynęło czasu do jej debiutu. Nigdy nie jest za późno na debiut. Nie wiem, ile ona ma lat teraz, no ale rozumiecie, że przez ten cały czas oficjalnie nie zdecydowałaś się zadebiutować, chociaż pewnie robiła jakieś swoje rzeczy.
0: Wiesz, nauczyć się grać na ukulele to widocznie nie są łatwe rzeczy.
1: A nie wiemy, czy ona tam gra sama, może gra jej picia, bo przecież grał na gitarze. I też robił swoje tam muzyczne rzeczy. Zakochał się w niej od razu, w tym Voice'ie, bo kiedyś mówił o tym w jakimś wywiadzie. Ona tak nie od razu, ale że tak powiem chodził i wychodził. I chyba faktycznie też artystycznie współdziałają. Kolejna pani, którą kojarzy z Voice'a, ale jakiegoś późniejszego, to jest Sara Girgis, piosenką Miękne. Jeżeli wam nic nie mówi nazwisko Sara Girgis, to po audycji sobie wpiszcie w YouTube'a The Voice of Poland Sara Girgis, Anna Andrzejewska. Bo to jest taka słynna bitwa z Voice'a, w której one śpiewały piosenkę Naucz mnie Sarsy i skończyło się to tak, że obu paniom to za bardzo nie wyszło, pozapominały tekstu i chyba akurat ta druga, ta Anna Andrzejewska wykrzyknęła coś w stylu zapomniałam, ale ogólnie dla obu to nie było najbardziej udane wykonanie, więc to już jest trochę mem, ale tutaj liczymy, że będzie lepiej, bo na pewno to jest ładny głos i to jest piosenka, która brzmieniowo jest trochę inna od tych pozostałych, ona się wyróżnia jakoś, nie wiem jak to ostatecznie na żywo wyjdzie. Mi tam czegoś brakowało już później, ale początek mnie jakoś zainteresował. To jest w ogóle sukces, że pamiętam, o czym mówię, bo słuchałam tych piosenek w niedzielę, także nie jest wykluczone, że o czymś już zupełnie zapomniałam. Nie wiem, jak tobie ta Sara się widzi.
0: Wiesz co, ja właśnie słuchałem tego zdecydowanie później niż ty, a ja już zapomniałem.
1: A, czyli parafrazując, zapomniałem?
0: Tak, zapomniałem.
1: Kolejny to Michał Grobelny, również znany z różnych talent shows, bo w Voice'ie był chyba też i był na pewno w Twojej twarzy, brzmi znajomo. Ja w ogóle go kojarzę, bo występowałam z nim w jednym konkursie wokalnym, no ale oczywiście jak tam byłam i śpiewał tam takie osoby jak Michał Grobelny, to sobie pomyślałam, Boże, co ty robisz tu dziewczyno, to nie jest twój poziom. I on wykona piosenkę Notka. Jest to ballada, w ogóle też właśnie sporo czasu do takiego oficjalnego debiutu, no bo on się tutaj gdzieś poruszał w tym show biznesie, to twoja twarz brzmi znajomo, coś tam, ale nie pokazywał nam, a przynajmniej nie promował swojej autorskiej twórczości. A tutaj mamy balladę taką bardzo emocjonalną, mówi on, że ta ballada nawiązuje do jego osobistych przeżyć życiowych, ewidentnie to musiało chodzić o jakąś dziewczynę, która go zostawiła dla innego, bo refren się zaczyna od frazy, więc jeśli z nim jest okej. Okay. Ja to tak kojarzę, bo mam go polubionego na Facebooku, no bo wiecie, miałam przyjemność się zetknąć i po prostu ciągle wrzucę jakieś właśnie fragmenty z tą piosenką. I ta ballada nie jest zła, ten tekst jest jakiś taki trochę, oczywiście rozumiem jego przekaz, ale trochę taki koślawy mi się wydaje, ale dla tych wszystkich, którzy się niepokoją o stan emocjonalny pana Michała, no to jednocześnie on mówi o tym, że ta piosenka to jest odniesienie do jego przeszłych doświadczeń, ale też dziękuję swojej obecnej żonie Sylwii za wsparcie. Także to muszą być dawne już rzeczywiście przeszłe doświadczenia i one pewnie nie dotyczą Sylwii. Czy coś chcesz jeszcze dodać? Jakąś notkę do notki?
0: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli chodzi o ballady, to ja generalnie nie przepadam i musi być naprawdę w takiej spokojnej piosence coś, i to się bardzo rzadko dzieje, żeby przykuło moją uwagę na dłużej. No ta piosenka taką się nie stała.
1: Nie lubisz ballad? Nie. To proszę bardzo, dla ciebie jest Ola Kendra z piosenką Bój się Boga, dziewczyno. Ty się nie boisz, bo jesteś chłopakiem. No i to jest już żywsze, prawda?
0: Jest żywsze. I nawet tak sobie przez chwilę pomyślałem, że w sumie to trochę wpada w ucho, ale jak tego posłuchałem chwilę dłużej, to stwierdziłem, że jednak nie.
1: No właśnie, bo mam tutaj jakąś taką cienką granicę, czy to jest okej, czy to już jest trochę cringe.
0: No właśnie, ja bym się jednak w stronę cringe'u zwracał.
1: Ale przeczytałam dzisiaj pozytywną opinię o tej piosence, także nie wiem, myślę, że to jest totalnie otwarta sprawa, nie mam pojęcia, kto wygra te debiuty. Julia Wasielewska z piosenką Chciałabym Ci Powiedzieć, to również Voice, ale ten ostatni, najostatniejszy Voice i to jest chyba ta piosenka, którą ona tam śpiewała gdzieś na przesłuchaniach w ciemno, że ma taką piosenkę, no bo to dedykuje swojej mamie, co też się da z tekstu wywnioskować. I to była też piosenka jedna z tych, które Michał wskazał, tak, że tak, one tak. Ewentualnie mu tam siedzą. Mi trochę mniej. Julia dobrze śpiewa, chociaż to może nie jest mój ulubiony typ wokalu. Ciekawostka o pani Julii jest taka, że ona miała okazję być instruktorką na jednym z popularniejszych festiwali dla osób niepełnosprawnych, bo jak była ostatnia chyba do tej pory edycja festiwalu w Ciechocinku, to ona tam prowadziła warsztaty, ale no, to już mnie tam nie było, a jakoś rok później właśnie trafiła do tego Voice'a. No myślę, że może być pamiętana przez widzów właśnie, że to był ostatni Voice i to może jej zapewnić jakiś sukces. No ale a propos sukcesu, no to jeszcze są tacy, którzy swoją szansę na sukces wywalczyli w tym programie, który prowadzi Artur Orzech. I tak jak to jest od kilku lat, mamy dwoje, w tym przypadku dwie reprezentantki szansy. I tutaj piosenek ich jeszcze nie mamy. Chociaż pani Małgorzata Boć, która wygrała edycję jesienną, już miała sporo czasu, żeby utwór przygotować. Te zwycięstwa w tej szansie są zawsze takie randomowe, bo to się dzieje przecież w środku dnia o 15:00. Pewnie oglądają to tylko ziomkowie tych uczestników, więc to jest konkurs pod tytułem kto ma więcej ziomków, a nie kto najlepiej śpiewa, bo to nie jest tak jak w starych edycjach szansy, że na przykład inne gwiazdy, które też mają swoich uczestników, mogą tam głosować, więc nie odmawiając talentu pani Małgorzacie, nie wiem, czy akurat ją bym wtedy wskazała i to też nie jest taki najwcześniejszy debiut, o tak bym powiedziała. Za to przeciwieństwem jest artystka, która dopiero zaczyna swoją drogę, która generalnie na co dzień, jak mówiła w szansie na sukces, występuje w metalowym zespole Szczyle, ale tutaj, jak rozumiem, nie z nimi, tylko sama Maja Oleśków, która wygrała tę szansę wiosenną. Pani Małgorzata Boć wygrała w odcinku z Ich Troje, pani Maja Oleśków w odcinku z Enejem. No i tutaj właśnie nie wiemy, co one konkretnie będą śpiewać, także to jest ta niejasność. No i jeszcze, jak zawsze, jest laureat opolskich eliminacji do debiutów. W tym roku to jest zespół 21 gram, którego też jeszcze nie znamy. Także znamy większość, tak jak powiedziałam, wybranych tą tradycyjną drogą. No ale oczywiście to nie będzie tak, że będą same tylko piosenki debiutantów, bo w oczekiwaniu na werdykt widzowie usłyszą największe przeboje Anny Wyszkoni. Recital artystki podsumuje 30 lat jej pracy artystycznej. Naprawdę, to już jest tyle lat. Może tak i być, ale to będzie ten moment, kiedy skorzystam prawdopodobnie z przerwy, żeby wypić herbatę, tak nazwijmy to łagodnie. A na scenie pojawią się także Doda, Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Schroeder oraz Antek i Kuba Sojka, czyli synowie zmarłego latem ubiegłego roku Stanisława Sojki. Także to może być podobnie jak to było na Fryderykach, upamiętnienie tego twórcy, a ponadto zobaczymy w amfiteatrze laureatów ubiegłorocznej edycji. To byli Daniel Godson i Stasiek Kukulski. Jeden wygrał plebiscyt u jurorów, drugi u widzów. W ogóle, jeżeli chodzi o tych artystów, którzy się tam będą prezentować, to widzowie się mogą spodziewać nieoczywistych i spektakularnych duetów. Ale właśnie co do tych nagród, no bo tak jak powiedziałam, rok temu były dwie i teraz też będą dwie. Jednego laureata wskaże jury i to będzie nagroda w wysokości 30 000 zł, a drugiego publiczność i to jest nagroda w kwocie 20 000 zł. Także jest to wyraźne wskazanie, że jury liczy się tutaj bardziej, a koncert poprowadzą Gabi Drzewiecka, Ralf Kamiński oraz Artur Orzech. I ma to trwać do 21:50. Ciekawe, czy się naprawdę z tym zmieszczą, bo wtedy się mają zacząć super jedynki. Już psioczę na to od kilku lat, bo w mojej opinii super jedynki, a może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, ale mnie się one bardzo kojarzą z jakimś plebiscytem, że super jedynka w kategorii płyta roku pop otrzymuje ktoś tam, jak to było lata temu. A od 2 lat, kiedy oni się zdecydowali wznowić super jedynki, to jest koncert na zasadzie zaprośmy tych, których byśmy chcieli zaprosić, bo nam pasuje, bo mają wolny dzień w kalendarzu. A jakie jest tego uzasadnienie? Uzasadnienie dorobi się później i trochę też tak to widzę w tym roku. Jest to po prostu przedstawione na tej zasadzie, że na polskiej scenie zaprezentują się największe gwiazdy polskiej muzyki, artyści wykonają swoje najpopularniejsze przeboje. No i kto jest tym największym polskim artystą? Na przykład zespół Dżem, który podobno od 20 kilku lat w ogóle w Opolu nie występował, więc to też ciekawostka, że akurat teraz nagle zasłuży na miano największej gwiazdy. Chyba no po prostu nie. Afromental, jeszcze bardziej nie. Lux Torpeda, Nocny Kochanek, Kombi, Natalia Kukulska, Ralf Kamiński. No to wiadomo, no, Ralf poprowadzi wcześniej debiuty, tutaj zostanie, no to się wszystko jakoś łączy. Renata Przemyk, Dawid Kwiatkowski i Majka Jeżowska. Teraz powinniśmy ogłosić konkurs do wygrania talon na balon. Kto właśnie znajdzie jakiś klucz, jak ich dobrano, na zasadzie co łączy tych wszystkich wykonawców, że akurat ich połączono w jeden koncert. Wiemy natomiast, że takim motywem to spajającym ma być w ogóle jubileusz, 40-lecie Teleekspresu, o którym wspomniałeś, i to jest moment, w którym nasz podkład się staje zasadny, i dlatego właśnie mają to prowadzić gospodarze Teleekspresu, czy też osoby z nim związane, czyli Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś i oczywiście Maciej Orłoś. Także tak ma wyglądać czwartek. Wiele niewiadomych, nie wiadomo, kto wygra w debiutach. Poziom nie jest zachwycający jak to zawsze i będą mieli na co psioczyć internauci. Na drugi dzień będą te nagłówki, wszystkie internauci nie zostawili suchej nitki na festiwalu w Opolu. Kto dopuścił ich do tego koncertu? Już po prostu mogę to napisać. Tam na pewno będą czekały po prostu tylko szablony w tych redakcjach. Coś tam dopiszą i wrzucą, bo to jest więcej niż pewne. Także nie jest jasne, kto wygra w debiutach. Nie jest jasne, o co chodzi z tymi super jedynkami. Ale tyle wam jesteśmy w stanie powiedzieć. Inaczej nie umiemy i inaczej nie umiem. To jest tytuł tej piosenki, którą ja wybrałam z debiutów, a Michał się na nią zgodził, bo czasem jest miłym kolegą, a nawet częściej niż czasem. My inaczej nie umiemy, oni też inaczej nie umieją. Inaczej nie umiem i Jaco Brango.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: Ja mam chyba za małą klawiaturę, bo mi się Enter z Delete'em razem naciska. Oczywiście numeryczny Enter i dlatego takie dziwne miksy się dzieją.
1: Właśnie tak chciałam prosić was, słuchacze, żebyście przekonali kolegę, żeby na przyszłość zaniechał tej praktyki.
0: Postaram się.
1: Enter z Delete'em, bo to potem nie kończy się tak dobrze zupełnie. Przenosimy się do kolejnego dnia. W ogóle to Opole przypadło na ten weekend, który dla niektórych będzie długi, bo na ten czas, kiedy mamy Boże Ciało, no i ten piątek, który dla niektórych wolny, dla niektórych nie, ale będzie można ten wieczór świętować od godziny 20 oglądając opolskie premiery. Tylko czy będzie naprawdę co świętować, omówimy to za moment, bo też już znamy całą stawkę. No to na początku mamy taką super grupę, bo to są Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska. Co za skład.
0: Jest reggae, reggae.
1: I oni zaśpiewają Falę i to jest właśnie reggae. No nie przepadam, więc się zmęczyłam.
0: Ja lubię, ale też nie przepadam akurat za tym utworem.
1: Teraz mam problem, jak to przeczytać, bo domyślam się, że to była pani jakaś Daria, tylko chciała być bardziej światowa, więc się nazywała Dary, a przez więc nie wiem, czy Daria, Daraja, czy jak ją należy czytać. W każdym razie ona wystąpi z Fabiańskim, tym Fabiańskim, Sebastianem, w piosence Nieidealna. Nie brak opinii, że największy festiwal polskiej piosenki dla osoby takiej jak Sebastian Fabiański to może nie jest najlepsze miejsce, bo ani on mistrz wokalu, ani w ogóle inaczej, no z innych rzeczy też jest bardziej znany niż samego śpiewania, ale ta piosenka na tym całym tle, ona nie jest jakaś słuchalna.
0: No nie jest.
1: Czy jest?
0: Nie jest.
1: Jej się słucha całkiem okej. Okay. Mówię, nie ma tu wybitności, ale ja to się rzadko kiedy szukam wybitności, bo jestem zblazowana i stara. Ale naprawdę po prostu jest to taka okej, okay, radiówka może być. Krzysztof Iwaneczko, zatrzymaj się. I Michał się pewnie nie zatrzymał dłużej niż 10 sekund, bo jest to co? Ballada. Więc... No. Tego nie będziemy słuchać. Jeżeli ktoś w ogóle ballady bierze pod uwagę, to nie jest ona taka zła wcale. Ona oczywiście ma świetny głos, wiadomo, bo to kolejna osoba z Voice'a. Może być, no tak powiem, ale może też tak się stać, że ona zostanie uznana za taką zbyt rozwlekłą, bo to jej tempo faktycznie jest szalenie wolne. Poparzeni kawą 3, twoje oczy. I to był, zdradzę wam, jeden z potencjalnych wyborów Michała, mój nie.
0: Tak, no takie przyjemne, dynamiczne, dla mnie okej.
1: No słuchajcie, kiedyś słyszałam takie żarty, że ktoś zarobi grube miliony, bo stworzy aplikację, która będzie rozpoznawała piosenki zespołu Enej, bo są wszystkie identyczne. Jakby wiemy o co chodzi, co tam zaraz napiszecie, nie trzeba, bo jest Shazam, ale rozumiecie żart, prawda? Wiecie o co chodzi. Zresztą to było jeszcze w czasach, kiedy Shazam może nie był tak super, mega jeszcze rozpowszechniony wśród wszystkich. No to dobra, aplikacja dla Eneja to jedno, ale aplikacja dla poparzonych kawą 3
0: to drugie.
1: To myślę, że też by się przydała, bo te piosenki są bardzo często na jednym wzorcu oparte. Może mam te refleksje nasilone, bo był odcinek Szansy na sukces właśnie z poparzonymi. I jak tych piosenek posłuchałam kilku z rzędu, to zaczęłam to bardziej dostrzegać.
0: Oj, to no za dużo mamy... tylko było,
1: no,
0: to
1: wiesz, 8 piosenek z rzędu.
0: No nie,
1: często właśnie w bardzo podobnym klimacie, takim żywym, chociaż rok temu też byli w premierach i mieli balladę, nie wiem czy pamiętasz. Ale klimat podobny, są dęciaki, teksty często na podobnym wzorcu takiej wyliczanki, prawda, że tak jak i utworzę Wezmę Cię i Byłaś dla mnie wszystkim, coś jest wymieniane, wyliczane i tutaj też w sumie coś takiego podobnego jest i rozumiem, że to się podoba i to chwyta, ale to już było po prostu. Kolejny jest Sargis z piosenką Ziemia. Sargis był w debiutach i wygrał je w 2019 roku, no to teraz jest w premierach. Niektórzy mogą go nie kojarzyć, bo też nie oglądają na przykład Szans na sukces, bo tam też wygrał, a w zasadzie dostał jakąś tam jakieś wyróżnienie, ale właśnie później tak czy inaczej zgłosił się do debiutów, tam zdobył serca jurorów i to jego imię Sargis, w ogóle nazwisko Daftian mogą dla was brzmieć obco, bo on ma korzenie ormiańskie i wydaje się, że ta piosenka ma właśnie do tego nawiązywać, bo jak zaczęłam tego słuchać, to sobie pomyślałam, oho, to jest jakaś piosenka patriotyczna, co mi się przyda, żeby śpiewać z dziećmi w szkole na 11 listopada, ale potem coś zorientowałam się, o co mu chodzi, bo tam jest jakiś taki przekaz, że ile jeszcze, żebyście mnie uznali za jednego z was, czyli rozumiem, to jest jakiś taki żal z powodu dyskryminacji, może nie do końca akceptacji osoby, która w pełni nie jest Polakiem. Mm. I tak przykuło to moją uwagę, że już nie pamiętam, jaka muza tam była do końca. Więc nie wiem, czy to dobrze w piosence. Michał nic nie mówi, to też nie pamięta muzy. Bo to może było bardziej balladowe, nie, więc już wiemy.
0: No właśnie. To...
1: Ale teraz jest piosenka, której nie pamiętam kompletnie, a musiałam tego słuchać. Maciej Skiba z piosenką Wołam. To jest ten typ, bo w ogóle nie kojarzyłam, ale on był ostatnio też w Sopocie. I kojarzycie taką piosenkę, co w refrenie ma chcę ciebie częściej, bo to też gdzieś tam w radiach było. No i teraz on będzie wołał, ale od niedzieli zapomniałam. A to jest jedyna piosenka, którą zapomniałam już kompletnie, więc... No, sami sobie odpowiedzcie, jaka jest jakość. Kuba Szmajkowski, znany nam głównie z preselekcji na Eurowizję, teraz wraca po polsku, ale jednak nie o Polsce będzie śpiewał, bo nas chce zabrać do Porto. Nie podoba mi się ta piosenka bardzo. Sorry, ale nie. Dla mnie najlepsza piosenka Szmajkowskiego to była ta z ostatnich preselekcji na Eurowizję, chociaż oczywiście też była kupiona od Szwedów. Ale i nawet pamiętam, że tobie się też podobała, ale to Porto totalnie mnie irytuje ten utwór, więc nie. Nie jestem za Szmajkowskim, to chyba też...
0: No mi też nie przypadł do gustu.
1: Vixen, czyli ten od piosenki Ne rozumiu, czyli a jak polecę w dół, ty mnie miła ratuj. Teraz zaśpiewa o starej duszy i wydaje mi się, że to Ne rozumiu, nigdy nie wiem jak to powiedzieć, że to się mogło bardziej podobać. Bo piosenka Ne rozumiu ma takie trochę cringe'owe momenty typu ta gitara, ale ja też rozumiem, że są osoby, które może ona chwytać za serce. A tutaj... chyba mniejszy jest do tego potencjał, chociaż ta melodia jest też taka, że jakoś tam może zapaść w pamięć. Znowu nie mam absolutnie pojęcia, co się tutaj spodoba w tych premierach, bo jeszcze na to wszystko wychodzi Michał Wiśniewski z piosenką, on powinien zaśpiewać piosenkę do moich byłych żon, ale niestety zaśpiewa piosenkę do moich dzieci. No i to jest po prostu Michał Wiśniewski w całej okazałości. Jak widzicie tutaj solo, a bez zespołu, on... wypowiedział się na temat piosenki Alicji Szemplińskiej, że no dobry wokal, ale piosenka jest taka zbyt sztampowa, zwykła, jakby kto to mówi? Ktoś, kto no, nagrywa tak kiczowate rzeczy, bo to jest, ma być emocjonalne, ale właśnie jest znowu ten przerost formy nad treścią, jak to zawsze u Michała. Tam chyba chodzi o to, że jak umrę, jak już odejdę, to mnie, drogie dzieci, już nie szukajcie, nie będzie mnie coś tam. No
0: jakby logiczne.
1: No jakby są tacy, którzy by szukali, nie? Ale albo by zakładali, że gdzieś jest. A on mówi, że nie, no. I mówi, śpiewa, chrypi, rzęzi. I jest taka tradycja od paru lat, że uczestnikiem koncertu premier jest zwycięzca The Voice of Poland i to prawo otrzymał w tym roku Jasiek Piwowarczyk, który przygotował piosenkę Halo Houston i możemy już to chyba powiedzieć, że o ile typałem mi Michała byli ci poparzeni, chociaż jakbym mu puściła jakąś piosenkę sprzed paru lat poparzonych, to by też stwierdził,
0: no też
1: że może
0: powiedział,
1: być
0: że
1: to samo.
0: Tak.
1: I drugim jego typem był Piwowarczyk.
0: Tak.
1: Moim jedynym był Piwowarczyk, bo ta reszta piosenek raczej mnie bardziej denerwuje. Chociaż przez część osób Jasiek Piwowarczyk został, jak się teraz mówi, już skancelowany i rozmawialiśmy o tym poza anteną, bo Michał nie połączył wątków, więc może wy też nie. My o Jaśku mówiliśmy tydzień temu, jak była kwestia polskiego jury głosującego na Eurowizji i tych ludzi, którzy tłumaczyli, że nie dali Izraela na pierwsze miejsce i to w ogóle zrobił algorytm Europejskiej Unii Nadawców. I był taki wokalista, który tym się właśnie tłumaczył, że może zabrakło trochę wrażliwości, a w ogóle to on jest chrześcijaninem i wszelkie właśnie formy krzywdy, no to jest coś, co absolutnie potępia. Ale no nie dał na pierwszym miejscu, niemniej musiał dać wysoko, bo tak wynika z tych rankingów. A swojego konkretnego rankingu nie przedstawił, żeby jednak go za bardzo tam nie zhejtowali, więc przez część osób został za to bardzo skrytykowany i pytanie, czy to się jakoś przełoży na głosy w Opolu. Z jednej strony pewnie nie, bo tam jakiś margines się interesuje Eurowizją, ale z drugiej margines też głosuje w Opolu, więc może i tak. Ale z trzeciej pamiętam, że w tym Voice no to cieszył się od początku bardzo dużym zainteresowaniem, bo było widać, że on jest kandydatem do wygranej, ale też sądzę, to się rzadko zdarza, że mimo, że tę piosenkę tutaj wybraliśmy do prezentacji, to jego singiel voice'owy był ciekawszy, co rzadko naprawdę bywa, bo te piosenki do Voice'a są pisane tak na ostatnią chwilę, żeby po prostu ci półfinaliści, bo to teraz na tym etapie jest, mieli swoje single, ale ta piosenka Ushuaia, ona miała taki nietypowy tytuł. Okej, może trochę powielenie trendów, które teraz są na świecie, ale ona rzeczywiście była wyróżniająca się. Halo Houston to już jest taka bardziej typowa radiówka, ale po prostu ta radiówka jest okej, ona nie jest na złym poziomie, dlatego ją wybraliśmy. Ale zanim ona zabrzmi, to jeszcze trochę szczegółów organizacyjnych, bo tutaj znowu będzie dwoje laureatów. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma 30 tysięcy złotych, a faworyt jurorów 35 tysięcy złotych. Znowu wychodzi na to, że jury dominuje. A ponadto w koncercie udział wezmą Justyna Styczkowska z powodów, których jeszcze nie znamy, oraz laureatki z roku ubiegłego Ania Iwanek i Katarzyna Żak. Katarzyna Żak, bo jeśli miłość ma kres, wspaniała piosenka z zeszłego roku, wspaniała premiera, wybitna, jest u nas na antenie Radia DHT wciąż i absolutnie rozumiem, że to wygrało. Rok temu, jak mówiliśmy o premierach, to jeszcze nie było tej piosenki, wtedy nie mogliśmy wam jej zagrać, w ogóle jeszcze nie była naszym typem, ale jak się okazało, to było oczywiste, bo wciąż mam ją w głowie i pamiętam, jak ona brzmi.
0: To teraz nadrabiamy po prostu, grając ją regularnie.
1: Tak, no musimy nadrobić, bo to się należy Solejukowej. A koncert poprowadzą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. I ma on też potrwać do 21.55, bo to chyba tak na ogół ma być standardowo. Znów pytanie, czy się wyrobią. Do koncertu, który jest nawiązaniem do tego, co było w tamtym roku, czyli Hip Hop Jedno Podwórko, też był taki tytuł wtedy, ale że teraz mamy już nową edycję festiwalu, to trzeba było do tego dodać dwa. I teraz, Michale, jeżeli nie macie tam w moich notatkach, to wziąłbyś, znalazł ten hip-hop i mi w razie czego pomógł, gdybym miała się skompromitować. Przeczytać możemy w opisie, że ten koncert pokaże, jak kultura hip-hopowa ewoluowała od surowych, ulicznych narracji po dojrzałe, wielowymiarowe opowieści o emocjach, relacjach i o współczesnym świecie. Artyści zabiorą widzów w podróż przez różne odcienie gatunku, od klasycznych brzmienia i storytellingu, przez świadomy rap, aż po nowoczesne formy i świeżą wrażliwość młodego pokolenia. Na scenie pojawią się filary polskiego hip-hopu, czyli Molesta Evenement, Gramatik, Numer Raz czy Eldo, więc tu jeszcze było łatwo. To jest, wiecie, taki już zwyczaj nasz, że my czytamy tych raperów i narzekamy, że nie umiemy ich wymówić, bo jesteśmy starzy i się chwalimy wręcz naszą ignorancją.
0: Ale to są akurat takie rzeczywiście klasyczne.
1: No ci to jak najbardziej, ale wiesz, zaraz może być gorzej.
0: Zaraz będzie
1: gorzej. Obok nich usłyszymy artystów, którzy nadali nowy kierunek hip-hopowi, współczesny kontekst. Łona, Don Guralesco czy Sarius, też jest jeszcze okej. A młodszą generację reprezentować będą m.in. Fukaj, no to znamy, bo to jest ten, co nagrał ostatnio z Vito Bambino piosenkę Zabiorę Cię Tam. A tego, co tutaj jest obok Fukaja, to jak go przeczytamy? He?
0: Już ci mówię.
1: No.
0: Okej Kamka albo Ok Kamka.
1: Dobra, wiesz, fajnie, tylko to jest G, a nie K.
0: A widzisz.
1: Tak kończą ludzie korzystają tak, z syntezy.
0: Tak kończą ludzie korzystając
1: właśnie
0: z syntezy.
1: Dlatego nie
0: tak.
1: Wiem, czy Og Kamka, czy OG Kamka, czy OG Kamka. Pewnie są jeszcze jakieś opcje.
0: Ja bym bardziej OG Kamka. OG Kamka.
1: Ale pewnie jest jeszcze jakaś czwarta opcja, która
0: całkiem
1: jest dobra.
0: Całkiem możliwe. Może ktoś tu zna się na hip-hopie.
1: Napiszcie nam fonetycznie w razie czego. OG Kamka, żebyście wiedzieli. I Ryfari jeszcze jest, to łatwo. Elementem koncertu będą spotkania światów, muzyczne dialogi z udziałem artystów spoza hip-hopowego rdzenia, między innymi Zali, no bo to jest znowu to, co mówiłam ostatnio w kontekście Fryderyków. Jak Zalia w jakimś utworze hip-hopowym odpowiada za partię wokalną, to przebój murowany. A koncert poprowadzi ten, co do którego już nie wiemy, drugi rok z rzędu, jak go czytać, bo rok temu prowadził też, bo pisze się go CNE, więc pewnie to jest jednak CNE, ale nie wiadomo. Ogólnie nazywa się Tomasz Klejf, więc jakby się przedstawiał jako Tomasz Klejf, to nie byłoby żadnego problemu. On sobie wymyślił jakieś literki. Jakby od przyszłego tygodnia jesteśmy MD i MW. I co? I tak właśnie będzie wyglądał ten koncert, także no ja go nie będę oglądać, to nie jest tajemnica, ale cały czas trwam na stanowisku, że dobrze, że Opole otwiera się na inne gatunki, na różnorodne style, bo inne dni to będą znowu zupełnie inne klimaty i tak powinno być, aby różna publiczność mogła coś dla siebie znaleźć, a aby nie był to taki tylko stricte pop tłuczony przez te 4 dni. Ponieważ właśnie w hip-hopie byśmy nie umieli wybrać, to nie wybraliśmy. Tylko właśnie sięgnęliśmy po premierę, co do której akurat nam się udało zgodzić, czyli teraz będzie zwycięzca ostatniego Voice'a, Jasiek Piwowarczyk, który tak przypuszczam, że jak się ostatnio pojawiła ta drama wokół niego i jego jurorowania w konkursie piosenki Eurowizji, to mógł tak w przestrzeń wykrzyczeć tytuł swojej opolskiej premiery, czyli Halo Houston.
0: Mamy problem, a ja się postaram teraz, żeby problemu nie było i nacisnę może ten drugi Enter.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: czas na kolejne informacje o tym, co tam się będzie działo w Opolu.
1: Tak, przenosimy się na sobotę, jest to szósty dzień czerwca, czyli to będzie za tydzień, no ale nie wiemy, czy my w sobotę się pojawimy, więc w razie czego już omawiamy cały festiwal i mamy już ze sobą koncerty z nowościami, to teraz przede wszystkim czas wspominać, celebrować i celebrować będziemy w sobotę od godziny 20:00 jubileusz Bogdana Olewicza w koncercie pod szyldem Autobiografia. No jeszcze to już wszystko zostało powiedziane, jakbyście nie wiedzieli, co Bogdan Olewicz zrobił, co napisał, no to już wiecie. Także taką jego muzyczną autobiografię zobaczymy z okazji tego, że ten autor tekstów obchodzi 80. rocznicę urodzin. Jeżeli dalej byście nie znali piosenek, do których, które obdarzył on tekstami, to wymienić mogę wam takie hity jeszcze jak Czekasz na tę jedną chwilę, Jesteś lekiem na całe zło, Nie płacz Ewka, Niewiele ci mogę dać, Rysa na szkle, Kołysanka dla nieznajomej, Czy tylko mnie poproś do tańca. Także rozumiecie, same takie przeboje, w tym dużo dla Perfektu. A kto te utwory ma wykonać? To właśnie wspomniany Perfekt, no ale teraz to jest Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów. No bo przecież Budka Suflera to tam ma innego lepszego wokalistę. Doda, Kamil Bednarek, Alicja Szemplińska, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Urszula, Golden Life, Universe, Andrzej Rybiński i Halina Młynkowa. A to jeszcze może nie być wszystko, bo jeszcze mi coś dzisiaj przemknęło o Januszu Radku na Facebooku w kontekście właśnie tego koncertu, więc ta lista jeszcze może być uzupełniona, a i tak jest długa. Widowisko poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Także, no ile Ola Budka coś tam w tym TVP robi, zhejtowali ją za głosowanie eurowizyjnego jury, tak Marek Niedźwiecki ostatnio nie pojawiał się tam aż tak często, także miło, że go zaprosili. No, jak widać, jest tutaj Perfekt, nie ma samego Grzegorza Markowskiego, choćby solo, wiem, że on ostatnio jakoś tak mniej jest aktywny, no ale jest pewnie jakoś znamienne, że on się tutaj nie pojawił. I to ma też potrwać do 21:55, kiedy to ostentacyjnie wyłączam. Wiem, nikt nie pytał, ale powiedziałam to. Ponieważ wtedy, jak to z reguły bywa, sobota, później wieczór w Opolu, to jest kabaret i tym razem będzie to kabaret Neonówka, który ma już 25 lat, co jest dla mnie jakieś podejrzane, bo w ogóle nie kojarzysz, bo aż tyle byli na tej kabaretowej scenie. No pewnie tyle są, ale zanim o nich usłyszeliśmy, no to minęło trochę czasu, stąd może w naszej świadomości oni nie mają 25 lat działalności ze sobą. A zobaczymy w ramach tego widowiska nowe interpretacje kultowych skeczy grupy. No i słuchajcie, wiecie, no nie chcę właśnie tak wypadać na taką krytykantkę i jeszcze bardziej zblazowaną niż jestem, ale no po prostu przeczytam to i to się chyba trochę samo komentuje, no bo właśnie to będą kultowe skecze z udziałem Bogu i Świętego Piotra oraz współczesną wersję przygód małżeństwa paciaciaków. Michale, jak bardzo masz ochotę teraz. Jeszcze będziesz miał większą, ci powiem, że kluczowym punktem programu będzie nowa odsłona trzypokoleniowej rozmowy przy stole wigilijnym, napisana specjalnie na jubileusz. To jest dramogenne, a przynajmniej było dramogenne zapisu, bo jak zrobili taką wigilię podczas...
0: To chyba Polsat to wyemitował.
1: Chyba w Koszalinie. Ale to, nie wiem, nie jestem pewna co do tego Koszalina, ale to w czasie wakacji było. To była jakaś taka wielka drama wokół tego i oni ciągle wracają do tego motywu, bo przecież, wiecie, zawsze można po prostu posadzić trzy osoby przy stole, które się kłócą o politykę i to zawsze zażre, nieważne, że nie mamy teraz wigilijnego sezonu.
0: Tam zdaje się trzy pokolenia były w tym skeczu.
1: Tak, tak. Oprawę muzyczną zapewni zespół Żarówki. Zrozumieliście, Neonówka, Żarówki nie ma przypadków. No i też mają być jacyś goście specjalni, ale nie znalazłam jacy, nie wiem, czy to jest w ogóle ważne i potrzebne.
0: Gościem specjalnym to powinien być jak zawsze Marcin Daniec, tak mi się wydaje.
1: No, nie no, Marcin Daniec to 2 lata temu prowadził Super Jedynki, co w ogóle było najbardziej losową rzeczą na świecie. Ponieważ są Neonówki, Żarówki, to gościem specjalnym powinny być jakieś lampy, świetlówki i tak.
0: Ewentualnie zespół Świetliki, tylko że nie bardzo pasuje.
1: Tak. No właśnie. Ale wiecie, ja tutaj tak dyskredytuję, a może przygody małżeństwa paciaciaków to jest wasza w ogóle ulubiona rzecz w polskiej rozrywce.
0: Albo chcecie po raz enty oglądać skecz Niebo, tylko w jakiejś tam...
1: Bogu!
0: Tak, a puść sznur.
1: Tak. A to nawet kiedyś bawiło, jak byłam młodsza.
0: No właśnie, tylko to bawiło te naście lat temu, ale to już...
1: No ale bo, też był nowocześnią pewnie tego Boga, bo ile można to tak powtarzać. Dobrze, no to my wam nie zagramy żadnej piosenki, chociaż zdarzało się chyba Neonówce coś tam śpiewać. Tak, oni zrobili, pamiętam, był jakiś ich program, który zaczęli od swojej wersji znanej piosenki Polska, dziś zapłonie, neonówka jest na scenie, wykraszczecie w dłonie. Chyba jest jasne, czego to cover był.
0: W sumie, ale... wiesz co, ja wiem, kto by mógł wystąpić razem z nimi.
1: No.
0: Grupa filmowa Darwin i powinni zaśpiewać Orki z Majorki.
1: A czym akurat oni tam?
0: No, ze względu na... jakby zbieżność postaci, które się pojawiają w tych skeczach.
1: Boga.
0: Tak, tak.
1: Okej.
0: Okay. Rafał i Sławek.
1: Wiesz, że ostatnio w The Voice Kids jedno dziecko zaśpiewało Orki z Majorki i Blanka i Kleo były najbardziej w szoku na świecie, jakby to pierwsze słyszały. I co to w ogóle jest za piosenka? W ogóle nie śpiewajcie tego więcej. Publiczność była podekscytowana, zaczęła śpiewać, to dziecko zeszło, oni śpiewają. One, co to w ogóle jest? Nie wiem, na jakiej planecie.
0: Żyją pod kamieniem.
1: Żyły te osoby. Raczej tak. Dobra, nie znała Orek z Majorki, ale wszyscy w Polsce znają autobiografię. Czy chcecie fun fact o prowadzącym? On długo myślał, że ta piosenka się nazywa Moja autobiografia, prawda?
0: Tak, tak.
1: Było tak. Jak mi pozwoli, to wam po piosence sprzedam drugi fun fact o prowadzącym, który będzie w kontekście jednego z niedzielnych koncertów, ale przedyskutujemy to pewnie mnie poza anteną skrzyczy. Także teraz będzie autobiografia w wykonaniu Perfektu. Nie mam wiedzy
0: nie moja,
1: takiej.
0: I nie moja.
1: Nie? No właśnie, bo to nie ma sensu. Moja autobiografia, czyja? I być może w jakichś elementach jest ona zbieżna z biografią samego autora, czyli Bogdana Olewicza. No ale pewnie w większości to jednak fikcja literacka. Radio. DHT. Radio. DHT.

0: tak, to ten sygnał pojawił się ponownie, żebyście wiedzieli, że my dalej jesteśmy w Opolu. I ja mogę powiedzieć, dlaczego, bo tak sobie zajrzałem na dysk twardy naszego komputera i mogę powiedzieć, dlaczego ja myślałem przez tyle czasu, że to moja autobiografia, a nie autobiografia. Słuchajcie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tak mi się trochę po prostu perfekt pomylił z Leroyem, ale to nie jest ostatnia rzecz.
1: Zapadasz się w bagno.
0: Tak, ale to nie jest ostatnia rzecz, jaka mi się pomyliła.
1: Dzisiaj nie pierwsza, Enter z Deletem.
0: Tak,
1: perfekt
0: tak,
1: z Leroyem, bo Leroy ma taką piosenkę, moja autobiografia.
0: Dokładnie.
1: Bo tam no, coś z logiką, bo nie tak pewnie się chciał odróżnić od Perfektu i dlatego nadał taki tytuł, który masłem maślanym jest, ale my się postaramy mówić sensownie, logicznie, żeby tutaj masła maślanego nie było, mówić o niedzieli, ostatnim już dniu festiwalu, kiedy pozostaniemy w takich klimatach rockowych, ale też nostalgicznych, bo to już tyle lat, 45 lat, kiedy na scenie jest zespół Lady Punk i on będzie obchodził właśnie swój jubileusz. Wystąpi ten zespół w składzie Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz. A koncert ten poprowadzi, tutaj w ogóle zaskoczka spora, Piotr Stelmach. Nie spodziewalibyśmy się tego, ja też nie bardzo. Bo Piotr Stelmach w kontekście muzyki, którą prezentuje i tego konfliktu, co ponoć kiedyś był, jesteś za Republiką czy za Lady Punk, no to wiecie, gdyby to był koncert pamięci Republiki Grzegorza Ciechowskiego, to bym nie była zaskoczona. A żeby Lady Punk pan Piotr Stelmach prezentował w swoich audycjach, nie przypominam sobie. Oczywiście wiadomo, że na pewno ich w radiu zapowiadał, ich chociażby podczas Polskiego Topu pewnie mu się zdarzyło, ale nigdy nie było takiego wskazania, że to jest najbliższy zespół jego sercu, no ale...
0: Mniejszym zdziwieniem byłoby, mam wrażenie, jakby Marek Niedźwiecki tu się pojawił.
1: No dokładnie, to już jakieś byłoby bardziej spodziewane.

0: rozumiem dlaczego tak, że poezja jest zazwyczaj na ukojenie, na dobranoc i taki jest też układ często na festiwalu, bo właśnie o 21:35 rozpocznie się koncert Kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer, którą pożegnaliśmy w zeszłym roku, ale też w hołdzie jej przyjaciółce Agnieszce Osieckiej. A w czasie tego koncertu wystąpią Alicja Szemplińska, Natalia Schroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Maciej Zakościelny, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski. Wspaniały, wybitny skład, idealny koncert dla starej baby, czyli mnie. Nie mam tutaj informacji, kto to poprowadzi. Domyślam się, że chodziło tutaj o to, że Magda Umer, jakkolwiek będąca postacią ważną i pamiętaną, to nie jest ona pamiętana z uwagi na jakiś repertuar bardzo szeroki, bardziej z uwagi na kilka piosenek i generalnie swoją obecność, to też jej repertuarem by się koncertu nie wypełniło i postanowili to połączyć ze wspomnieniem Agnieszki Osieckiej, która swój koncert opolski miała, taki wspomnieniowy i zieloną mi, chociaż to prawie 30 lat, no to wielu wspomina po dziś dzień, więc spoczywa nad nimi taka perspektywa, żeby w ogóle spróbować się jakoś z tą legendą zmierzyć, a i tak ludzie będą gadać, że a zielono mi, to fajniejszy koncert był, bo też wiadomo, że działa sentyment, no ale spróbujcie chociaż nie zrobić, żeby było jakoś dużo gorzej. Tak więc dla mnie to jest sytuacja bardzo atrakcyjna. Wspomniałam, że Magda Umer to postać przez wielu pamiętana i ceniona, ale przez niektórych też mylona, bo kolejna rzecz, która koledzy się myli, do której się przyznał poza anteną i mam pozwolenie spoza anteny, żeby wam powiedzieć, jest taka, że jemu się mylą dwie wokalistki. Magda Umer, macie 3 sekundy, żeby zgadnąć z kim. Raz, dwa, trzy, powiedz.
1: Z Edytą Geppert.
0: No wpadlibyście, odpowiedzcie sobie sami, czy byście wpadli. Dobrze, nie będziemy się już pastwić nad kolegą, możemy się popastwić, możecie się wy popastwić nad samym opolskim festiwalem, pisząc do nas komentarze. My nie powiedzieliśmy jeszcze, że jesteśmy na żywo, więc nasz Facebook czeka na wasze opinie, czy w ogóle będziecie oglądać, czy Opole ma jeszcze sens, czy już totalnie zeszło na psy, jak oceniacie poziom premier i debiutów, jeżeli słuchaliście tych piosenek, czy te dodatkowe koncerty wspomnieniowe są dla was atrakcyjne. No i tak na koniec właśnie zrobi się refleksyjnie za sprawą piosenki, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka, muzykę stworzył Seweryn Krajewski i w jego wykonaniu ona też jest jak najbardziej znana, ale Magda Umer też ją wykonała, stąd też zdecydowano się wykorzystać tytuł tego utworu jako tytuł samego koncertu. I tak właśnie skończymy ten opolski wątek tym jakże refleksyjnym przekazem. Kiedy mnie już nie będzie.
1: Ale a propos tych różnych pomyłek, to myślę, że jeszcze warto dodać, żeby nasi słuchacze mieli ogląd całości, jakie tu niebezpieczeństwo mogło się wydarzyć, bo słuchajcie, Edyta Geppert też wykonała tę piosenkę.
0: No ale chyba na antenie w razie czego byś zakombinował, znalazł, wrzucił co trzeba, chyba żebyś znowu pomylił przyciski.
1: Mogłoby się tak zdarzyć. Czasem naciska się zły przycisk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

dopóki jestem. Płyń z tamtą kobietą w górę rzek. Kiedy

0: Czy istnieje w naszych notatkach coś poza Opolem, zapytacie? Ależ tak, odpowiadamy.
1: Ależ jest tutaj sekcja nazwana pozostałe. Bo taka jest nasza dzisiejsza hierarchia. I potem jest sekcja, która się nazywa radio. Czyli już sobie przeliczyliście, że są dwa wejścia, ale w każdym z nich jeszcze po kilka informacji. I zacznę, Michale, do no właśnie pytania do ciebie. No bo no, mieszkasz w Polsce, mieszkasz tu. I chciałam spytać, czy w związku z Polską masz jakieś pytania o Polskę?
0: Wiesz co, no zapewne znalazłoby się niejedno pytanie.
1: Bo może, wiesz, tak się stać, że te twoje pytania zostaną zadane w telewizji.
0: Tak?
1: Może też być tak, że zostaną nam zadane inne pytania o Polskę, które w ogóle by ci nie przyszły do głowy, wszak te pytania zadawać będzie telewizja w Polsce 24.
0: Zapewne musiałbym zadać je na X-ie, żeby zostały one zadane, tak?
1: Może tak. Program ten w każdym razie będzie nowością na antenie stacji w Polsce 24 i nosić będzie właśnie tytuł Pytania o Polskę i właśnie od początku czerwca będzie emitowany wieczorem. Jego prowadzącą została Małgorzata Gałka. Ona niegdyś była związana z Telewizją Polską, ale już od kilku miesięcy sobie działa, no nie powiem u braci Karnowskich, no ale w telewizji w Polsce 24.
0: U brata Karnowskiego.
1: U brata. Pewnie pytacie, co się będzie działo? To jest w ogóle wasze pierwsze pytanie o Polskę, jest takie, co się będzie działo w programie Pytania o Polskę. No właśnie a propos X-a, to tam pani Gałka napisała o tym programie. Nowy format, polityka w najmocniejszym wydaniu i tematy, którymi żyjemy. Wszystko zgodnie z zasadą, że od polityki uciec się nie da. No to akurat prawda.
0: Ja myślę, że nawet nie próbuję.
1: Nie. Ten program będzie emitowany w telewizji w Polsce 24 od 1 czerwca. Będzie go można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 25. Pytacie, czemu, jaka pozycja musiała zniknąć z ramówki, aby wprowadzić pytanie o Polskę. No co było o 20 w stacji w Polsce 24, skoro oni tak się inspirowali telewizją polską dawno?
0: Minęła 20.
1: No,
0: 5.
1: Ale no właśnie, skoro to było 25, to minęła 25, come on. Ostatnio najczęściej prowadzili ten program Dorota Łosiewicz i Marek Pyza. A jeżeli chodzi o naszą panią gospodynię, a raczej lepiej byłoby pewnie powiedzieć panią gospodarz Małgorzatę Gałkę, to jest ona związana ze stacją w Polsce 24 od jej startu w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli od września 2024 roku. Zaczęła jako reporterka wiadomości, prowadzi też niektóre programy publicystyczne oraz jest wśród gospodyń sobotniego magazynu Ostra Szpila. Natomiast w lutym tego roku zaczęła prowadzić w duecie z Mariuszem Pietrasikiem poranny magazyn Budzimy się. Także ona i rano obudzi i wieczorem pytania zada. No i tyle o tym, co od poniedziałku wieczorem, ale teraz chciałam powiedzieć słówko o czymś, co również w poniedziałek się wydarzy na antenie, tym razem Polsatu, przy czym to będzie na razie jednorazowa sytuacja, jednak ma ona stanowić zapowiedź tego, co już jesienią na antenie tej stacji. No bo mamy w Polsacie trochę seriali, jakieś paradokumenty, jakieś seriale fabularne, no i wśród nich znajduje się serial, o którym zawsze mówimy, zawsze przed 1 września i przed początkiem marca zbieramy informacje, co nowego w sezonie Gliniarzy. To teraz nam, nie wiem czy wiesz, ale dołożą roboty, bo nie dość, że o zwykłych gliniarzach będziemy musieli szukać informacji, co w nowych odcinkach, to jeszcze o nowym serialu Gliniarze Śląsk. To jest tak jak w TV4, gdzie są Sprawiedliwi i Sprawiedliwi Trójmiasto. To oni tutaj podobnie zrobili, bo okazuje się, że po prostu tyle jest spraw na Śląsku, że nie wystarczy jednego serialu tamtych zwykłych gliniarzy, tylko trzeba było odpalić im osobny serial. No i to wystartuje jesienią, ale dlaczego o tym mówię teraz? Bo 1 czerwca Polsat wyemituje pierwszy odcinek nowego serialu Gliniarze Śląsk. Będzie go można zobaczyć o godzinie 17. No bo wiecie, skończył się już pewnie ten sezon regularny, to postanowili właśnie zrobić prezent na Dzień Dziecka i dać taką zajawkę, no bo pierwszy sezon faktycznie jesienią. tutaj Polsat zapowiada, że właśnie na fali sukcesu serialu Gliniarze powstaje nowa produkcja fabularna Gliniarzy Śląsk, która będzie stanowić dodatkową pozycję programową w ofercie seriali kryminalnych Polsatu. Także jeżeli tutaj się pojawiły w czyjejś głowie jakieś obawy, że to pewnie jest tak, że zastępują jednych Gliniarzy drugimi, to spokojnie będą Gliniarze zwykli i Gliniarze Śląsk, tak jak
0: w TV4. Mocą będą Gliniarze tak, po prostu.
1: Tak jak w TV4 są sprawiedliwi ci zwykli i ci z Trójmiasta. Każdy odcinek ma przedstawiać odrębną sprawę kryminalną. W rolę komendanta i oficera Śląskiego Biura Policji wcieli się Zbigniew Stryj, a prokuratorkę zagra Agnieszka Wagner. Gliniarze Śląsk powinni mieć to do siebie, że wszyscy tam absolutnie powinni mówić godoć. W języku śląskim, właśnie godoć, bo się wahałam, bo niektórzy mówią, że język, niektórzy, że gwara, ale no, tyle z tych postulatów o uznanie języka, że zdecydowałam się na tę pierwszą wersję. Także mam nadzieję, że tak będzie i że jak był casting do produkcji, to było pytanie, czy umiesz godoć, bo tylko pod tym warunkiem możesz w tym grać. To tylko w ogóle wtedy ma sens, żeby oddzielać zwykłych gliniarzy od tych śląskich. Także my na pewno do tej produkcji wrócimy jesienią, jak się o niej jeszcze dowiemy więcej, ale też jak obejrzycie, to możecie do nas pisać, jak wam się to w ogóle widzi i podoba. Byliśmy dzisiaj w Telewizji Polskiej w kontekście Opola, w kontekście koncertu Świat w Obłokach. Było muzycznie, ale teraz będzie motoryzacyjnie, jeżeli chodzi o Telewizję Polską, ponieważ wyobraź sobie, że TVP organizuje, otwiera wyższą szkołę jazdy.
0: Dobrze, że nie robienia hałasu.
1: I to będą robić od przyszłej soboty, no ale tak jak mówiłam, nie wiem, czy za tydzień będziemy, w razie czego możemy zawsze o tym za tydzień jeszcze przypomnieć. Nowy program motoryzacyjny zadebiutuje na antenie telewizyjnej Dwójki w przyszłą sobotę 6 czerwca o godzinie 18:45, aczkolwiek może to tak być, że on będzie w TVP VOD dostępny wcześniej jeszcze, bo widziałam jakieś takie daty, że 3 czerwca chyba, także takie kilkudniowe nawet wyprzedzenie. W każdym odcinku Wyższej Szkoły Jazdy prowadzący, o których zaraz powiem, zajrzą do świata motoryzacyjnych ciekawostek, porównają dwa podobne do siebie auta, a na tor, gdzie liczyć się będą refleks, precyzja i opanowanie, zaproszą gwiazdę ze świata show biznesu. Nie zabraknie też wspomnień o samochodach znanych z dawnych lat. Motywem przewodnim programu będzie temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i propagowanie zasad kultury jazdy. A program poprowadzą wspominana tu już dzisiaj Aleksandra Kostrzewska, dziennikarka Teleekspresu, w Opolu też ją zobaczymy, oraz Tomasz Korniejew, dziennikarz motoryzacyjny, od jesieni roku 2024 kierownik redakcji audycji specjalnych w TVP+. Ja w ogóle średnio pamiętałam, kojarzyłam, że istnieje taka redakcja i jakieś TVP+, ale on tam jest. Korniejew jest autorem dostępnego w serwisie TVP VOD programu Moto TVP, w którym testuje auta dostępne na polskim rynku. Wyższa Szkoła Jazdy to jest, jak przypominają nam wirtualne media, pierwszy motoryzacyjny magazyn na antenie TVP od lat, chociaż już były wcześniej zapowiedzi, że takie coś się ma pojawić na antenie, i to zapowiadał zarówno Tomasz Cygut, jak i sam legendarny prezes Jacek, i on na pewno bardzo chciał uruchomić, ale jacyś jego podwładni nie ogarnęli i dopiero teraz ta ekipa po latach to musiała zrobić.
0: Ja jeszcze pamiętam te programy, taki program w latach 90. motoryzacyjny na antenie TVP, konkretnie w telewizyjnej Dwójce się pojawiał i bodaj to było w poniedziałki. Automoto Fan Club się to nazywało.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo wirtualne media tutaj przypominają jakiś program z lat 90. i jeszcze początku 2000, właśnie z Dwójki, ale oni podają nazwę magazyn auto, więc pytanie, czy to jest to samo, tylko zmieniało nazwę,
0: może,
1: czy to były różne programy?
0: Może, no ja pamiętam coś takiego jak Auto Moto Fan Club i to było o tyle ciekawe, że ja to nawet zdarzało mi się to oglądać, dlatego że przed tym, wyobraź sobie, był taki bardzo fajny serial, który też lubiłem oglądać, a nazywał się Alo Alo. Więc najpierw Alo Alo, a potem Auto, tudzież Auto Moto Fan Club.
1: No ten magazyn auto, bo taki pełen tytuł, to prowadzili Antoni Mielniczuk i Jerzy Iwaszkiewicz. Nie wiem, czy to ci mówi coś i czy to mogło być to, co ty pamiętasz. Może coś jeszcze innego.
0: Tak.
1: i byś wirtualnym mediom przypomniał, że jeszcze był jakiś inny program. No może on po prostu zmieniał szyldy. Nie zagramy wam piosenki motoryzacyjnej, ponieważ u nas było już takich sporo, ale odniesiemy się do tych pytań o Polskę, bo są tacy ludzie, my nie jesteśmy w tym gronie, bo uważamy, że pytać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, a o to chodzi, jakie odpowiedzi ostatecznie będą i z tego czasami są problemy. No ale pytać faktycznie zaszkodzi. Są jednak tacy, którzy mogliby powiedzieć, weź już telewizję w Polsce 24, ty akurat sobie daj spokój i jak kiedyś wyśpiewał obywatel GC, nie pytaj o Polskę.

0: Słuchacie kolejnego wydania magazynu RTV, no i radio. Właśnie, skoro R jak radio, to w końcu do radia czas przejść.
1: Tak, jedna informacja personalna, a następnie będziemy już lokalnie obecni w kilku miejscach w naszym kraju.
0: Będziemy latać po mapie Polski po prostu.
1: Tak, palcem czy radiową anteną. A na początek informacja właśnie personalna o pewnym odejściu prezentera znanego nawet tym, którzy niekoniecznie słuchają tego konkretnego radia, bo mogą tego pana kojarzyć też z telewizji. Otóż z Radia SK po 12 latach odchodzi prezenter Jan Pirowski. W czwartek po raz ostatni poprowadził z Pawłem Karpińskim popołudniowe pasmo Eski Wrzuć na luz. Oni tworzyli antenowy duet przez aż 11 lat. Michale, troszeczkę jeszcze musimy tutaj, żeby im dorównać.
0: No tak.
1: Ale jesteśmy całkiem już blisko. Jak prez serwisowi powiedział Krzysztof Głowiński, Lubiak, to jest PR menadżer grupy ZPR Media. Jan Pirowski zdecydował się zakończyć współpracę z Radiem SK, by skupić się na innych przedsięwzięciach medialnych, w których jest obecnie zaangażowany. Mamy jednak nadzieję na realizację wspólnych projektów w przyszłości. No, nadzieję to możecie mieć. Pan Jan prowadził ogólnopolskie pasma w Radiu SK od maja 2014 roku. Wcześniej w latach 2010-2011 był gospodarzem porannego pasma w Radiu SK Kraków. No i właśnie, tak jak powiedziałam, z telewizji możecie go znać, bo w telewizji TVN współprowadzi program Mam Talent. Będzie również jednym z prowadzących Dzień Dobry TVN i można założyć, że te rzeczy tutaj się nakładają. Wiadomo, że Dzień Dobry TVN to jest rano, Wrzuć na luz po południu, ale mimo wszystko obie te rzeczy dosyć angażujące, więc być może jednak stwierdził, że telewizja bardziej na to mu się opłaca postawić. Co w związku z tym w Radiu SK, w związku z jego nieobecnością, jak informuje wspomniany pan Krzysztof Głowiński-Lubiak, od czerwca pasmo Wrzuć na luz prowadzić będą przez cały tydzień Katarzyna Węsierska i Michał Hanczak, którzy do tej pory byli gospodarzami piątkowego wydania tego programu. Nawet nie wiedziałam, że tam był taki podział, że od poniedziałku do czwartku był kto inny, a w piątek był inny duet, ale teraz właśnie już nie będzie takiego podziału. Dobrze, teraz pozdrawiamy wszystkich fanów Piernika, wszystkich miłośników grodu Mikołaja Kopernika, bo przenosimy się do Bydgoszczy, w której nowości w eterze, a w zasadzie zmiany, modyfikacje rozgłośni lokalnej, która już tam jest, już tam była, tylko że ona nazywała się Rock FM i grała, jak nazwa wskazuje, rocka. A mówiliśmy już o tym jakiś czas temu, że pan Leszek Kozioł postanowił tutaj dokonać zmian, a owe zmiany, ich takim podstawowym elementem jest zmiana nazwy, żeby się kojarzyła ona stricte z samym miastem, a w Bydgoszczy jest to możliwe, bo wiecie, w innych częściach kraju, no to mamy Radio Gdańsk, Radio Poznań i to już jest zarezerwowane dla rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. A że w Bydgoszczy nadaje Polskie Radio Pomorza i Kujaw i w ogóle w całym województwie kujawsko-pomorskim, czyli w skrócie Radio PIK, tak nazwa Radio Bydgoszcz, akurat tutaj to będzie Radio Bydgoszcz FM, była wolna i aż dziwne, że przez tyle lat jej nikt nie zagospodarował, bo to aż samo się prosi. Na takiej właśnie zasadzie, że ktoś przyjeżdża do Bydgoszczy i sobie pomyśli, chcę posłuchać lokalnego radia, to jak zobaczy Rock FM, to mu się to by skojarzyło z wszystkim i z niczym, a jak zobaczy Bydgoszcz FM, o, to właśnie ich, to lokalne.
0: Coś lokalnego.
1: To zostaje. To może właśnie tak zostawać będą. Pod szyldem Rock FM radio nadawało od 18 listopada 2024 roku na częstotliwości 99,5. Oczywiście częstotliwość nie zmienia się. Według deklaracji przedstawionej we wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, teraz oprócz rocka na antenie pojawiać ma się też pop, oldisy i dance, czyli ogólnie wszystko. Jest też nowy liner stacji, który brzmi: muzyka, którą pamiętasz, hity, które kochasz. AI, wygeneruj mi liner do radia takiego dla wszystkich, żeby się podobało i żeby było ładnie brzmiało.
0: Tu masz 10 propozycji, wybierz sobie.
1: Tak było.
0: Tak, natomiast no, jeżeli chodzi o projekty pana Leszka, to skoro wspomniałaś o AI, to prawdopodobnie nie jedynie AI brało udział w tworzeniu linera stacji. Tam więcej jest tego AI, zresztą pan Leszek dość nawet chwali się tym, jak to jest w stanie optymalizować koszty za pomocą sztucznej inteligencji i że na przykład jak coś się gdzieś tam powiedzmy dzieje w mieście, to akurat było chyba na przykładzie Radia Wielkopolska, że jak się coś dzieje w weekend, to on po prostu jest w stanie w odpowiednim narzędziu wpisać tekst, AI to generuje, generuje z tego serwis informacyjny i nie trzeba człowieka prosić o to, żeby to przeczytał, bo i słuchacze mają już od razu informacje.
1: Tak, tak to rzeczywiście u niego działa i da się na antenie wysłyszeć, że te głosy niekoniecznie do żywych ludzi tam zawsze należą. Piszcie, jak oceniacie te zmiany, bo one się od poniedziałku dokonały, jeżeli dobrze tam wyczytałam, więc jeżeli słuchaliście Radia Bydgoszcz FM, to dawajcie znać właśnie, jak to teraz brzmi waszym zdaniem, czy muzycznie jest lepiej, gorzej, fajniej, mniej fajnie. Może my tam zajrzymy w wolnej chwili.
0: Natomiast wiesz co? Właśnie ja wiem, że masz tu jeszcze jedną informację, ale myślę, że tę informację, którą jeszcze ja mam, to fajnie będzie połączyć, bo wiecie, jakbyście zatęsknili za muzyką taką rockową, może nawet nieco bardziej indie tak zwaną, to może warto przenieść się do radia, które nadaje ze stolicy Dolnego Śląska. Od poniedziałku, bowiem rozpoczęło nadawanie DW Radio. Ta stacja jest dostępna na razie w internecie, ale też w ofercie internetowego operatora i kablowego zresztą też Corbank oraz na platformie IPTV to iOS. Prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca trafi na eksperymentalny wrocławski MUX DAB Plus firmy Bicast, należącej do grupy Polsat. Najpierw musi jednak DW Radio otrzymać koncesję kablową od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bez której nie może nadawać na multipleksie. No i tutaj jest taka informacja od ludzi, którzy się zajmują tym przedsięwzięciem w najbliższych tygodniach Wrocław. Później planujemy rozszerzenie projektu, a więc i sygnału o kolejne miasta. Tak informuje Łukasz Basta, prezes i właściciel stacji, w przeszłości pracujący między innymi w Radiu Wrocław jako dyrektor muzyczny. Ja jeszcze pana Łukasza na przykład z takiego wrocławskiego projektu jak Traffic FM pamiętam. W ofercie nowej stacji znajdują się utwory z pogranicza rocka, indie i muzyki alternatywnej, a także autorskie programy, rozmowy, podcasty i komentarze dotyczące kultury, społeczeństwa oraz nowych zjawisk medialnych. Redaktorem naczelnym jest Dariusz Wieczorkowski, wcześniej będący naczelnym telewizji Echo 24.
1: I on też prowadził wywiady polityczne w radiowej Trójce jeszcze pod koniec. Aha. Chyba PiSu, dobrze kojarzy? Tak, to musi być ten człowiek, bo pamiętam, że mówili, że on tam z Wrocławia się wziął.
0: No i na razie redakcja jest bardzo skromna, bo liczy 4 osoby. Także sytuacja jest rozwojowa.
1: Nasza jest skromniejsza.
0: Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które się aktywnie udzielają.
1: No właśnie, antenowo. Takie liczę tylko.
0: Tak, tak. No to jest zdecydowanie skromniej, ale dajemy radę, więc i oni na pewno też dadzą. My trzymamy kciuki, życzymy powodzenia.
1: I na koniec wędrujemy z Dolnego Śląska na północ, bo na Kaszuby. A tutaj, jak donosi Radio Polska, po 5 latach i 4 miesiącach przerwy Radio Kaszebę wróciło do emisji w gdańskim eksperymentalnym multipleksie DAB Plus firmy Bicast. Poprzednio stacja uczestniczyła w tych testach w latach 2019-2021. Strumień ma przepływność 120 kilobitów na sekundę, czyli chyba jak wszystkie tam, chyba tylko Norda ma ciut więcej. Tym samym w miejscach, w których utrudniony jest analogowy odbiór z Chwaszczyna czy Helu, można już słuchać przekazu cyfrowego. W ramach usługi Dabcast w Gdańsku nadawanych jest obecnie 9 stacji. Oprócz Radia Kaszebę są to SK Ruk, Radio Norda FM z Wejherowa, Radio 7 prosto z Mławy, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Maryja, Radio Niepokalanów i Radio Jasna Góra. Także może akurat to faktycznie komuś potrzebne, ktoś by sobie chciał posłuchać, a tam akurat, gdzie słuchać by chciał, są jakieś trudności trudności z zasięgiem, więc akurat jeżeli komuś w tym to pomoże, no to super. Także ostatecznie pozytywną informacją kończymy wydanie numer...
0: 277.
1: Nie pomyliłeś się. To dobrze. Nie pomylimy się, mówiąc jeszcze raz, że zobaczymy, kiedy pojawi się wydanie numer 278. Poczekamy, co nam media w czerwcu przyniosą. Czy będzie trzeba czekać na zapowiedzi wakacyjnych ramówek, a do tego pewnie jeszcze trochę, czy coś się jeszcze zadzieje do tego czasu. Ale zanim, no to zwieńczeniem tej audycji będzie piosenka, co do której nie wiedziałam w ogóle do dziś rana, że ona istnieje.
0: Ja do wczoraj.
1: Bo słyszałam już piosenki o różnych polskich miastach, o Krakowie niejedną, o Wrocławiu, nawet
0: o Rzeszowie.
1: W wykonaniu Marii Koterskiej, o Rzeszowie też wspaniała piosenka, o Warszawie wiadomo, że są, ale o Bydgoszczy i że to w takim pozytywnym przekazie. Niektórzy mogą być zdegustowani, pozdrawiamy miasto bratnie, ale o Bydgoszczy taką bardzo pozytywną piosenkę nagrała pewna polska wokalistka. To może mieć związek z tym, że pani Irena Santor, bo o niej mowa, ona pochodzi, o ile pamiętam, z Solca Kujawskiego, więc
0: no
1: te okolice są jej bliskie i pewnie da się dlatego w kontekście Bydgoszczy tak pozytywnie się muzycznie wypowiedziała, a my się dzisiaj wypowiedzieliśmy na temat mediów. My, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.
3: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
4: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. W Warszawie miała miejsce niebezpieczna sytuacja, w której ktoś próbował oślepić pilota lotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawa została zgłoszona na policję, a rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego, Justyna Sochacka, podkreśliła, że takie działania są karalne. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W ciągu 3 dni konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku został 2-krotnie zaatakowany przez wandali, którzy pomalowali czerwoną farbą drzwi, elewację budynku oraz pomnik Jana Karskiego. Zniszczono również obiektyw jednej z kamer monitorujących, co utrudniło rejestrację incydentów. Władze miasta zapewniły, że dołożą wszelkich starań, aby zatrzymać sprawców, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi nowojorska policja. Nowojorscy radni wyrazili głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się aktami wandalizmu, podkreślając, że ataki na placówkę dyplomatyczną naruszają wartości wzajemnego szacunku i przyjaźni międzynarodowej. Rosomak SA dostarczy Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej 48 specjalistycznych pojazdów wsparcia, w tym 30 wozów przystosowanych do ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia. Umowę podpisano w zakładach Rosomaka w Siemianowicach Śląskich w ramach unijnego programu SAFE, w obecności ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że działania te są politycznym aktem oskarżenia wobec moich poprzedników. Zaznaczył również, że program SAFE odpowiada na wezwanie Stanów Zjednoczonych, aby Europa zwiększyła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo militarne. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 54 tysiące złotych brutto miesięcznie i trafia do mężczyzny ze Śląska, który pracował ponad 67 lat, przechodząc na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet rekord należy do mieszkanki Bydgoszczy z 61-letnim stażem pracy, która otrzymuje emeryturę przekraczającą 42 tysiące złotych brutto. W ciągu ostatniej dekady liczba pracujących seniorów wzrosła o 50%, co jest efektem długiego okresu odprowadzania składek oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. ZUS zauważa, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć wysokość świadczenia o 8-12%. Czaszka Święta Zdzisławy, jedna z najcenniejszych relikwii czeskiego kościoła, wróciła do bazyliki w Jabłonnem po niedawnej kradzieży. Przekazanie relikwii miało miejsce podczas pielgrzymki, a arcybiskup Pragi, Stanisław Przybył, pokazał czaszkę wiernym, umieszczając ją na ołtarzu głównym. Policjanci z powiatu Czeska Lipa, którzy jako pierwsi podjęli działania w celu odzyskania relikwii, otrzymali honorowy tytuł oddziału Święta Zdzisławy. Miejsce przechowywania czaszki pozostanie tajemnicą do zakończenia prac konserwatorskich, po czym relikwia wróci do grobowca świętej. Czaszka została skradziona 12 maja, a złodziej został zatrzymany 2 dni później, próbując zalać ją betonem. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał specjalną naradę w związku z trwającą wojną z Rosją, na której omówiono kluczowe działania na najbliższe tygodnie. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele ukraińskich władz, a wśród tematów znalazły się dostawy systemów obrony powietrznej oraz wsparcie dla sektora energetycznego. Zełenski podkreślił, że określono priorytety, takie jak obrona przeciwrakietowa oraz przygotowanie do ważnych negocjacji. Zapowiedziano także nowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy oraz realizację uzgodnionych wymian jeńców wojennych. Szczegóły ustaleń pozostają na razie tajemnicą. Kilka tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia w sobotę. Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, podkreśliła, że postulaty społeczności LGBT dotyczące równości praw pozostają niezmienne, w tym walka o ustawę o związkach partnerskich i ochronę przed mową nienawiści. Marsz, objęty patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wyruszył z Placu Wolności, gdzie zorganizowano Miasteczko Równości z udziałem miejskich instytucji. Szeptycka zaznaczyła, że Wrocław jest drugim miastem w Polsce, które dokonało transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Premier Donald Tusk zaapelował do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego o poważne traktowanie rosnącej liczby rosyjskich prowokacji, wskazując na niedawne wypowiedzi byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Miedwiediew oznajmił, że spokojny sen obywateli Unii Europejskiej dobiegł końca, co Tusk uznał za alarmujący sygnał. W odpowiedzi na sytuację bezpieczeństwa Polska podpisała dzisiaj 29 umów na kwotę 79 miliardów w ramach unijnego programu SAFE, które dotyczą dozbrajania polskich firm. Incydent z rosyjskim dronem, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, doprowadził do wydalenia rosyjskiego konsula z Rumunii. Armenia stoi w obliczu intensywnej kampanii dezinformacyjnej przed nadchodzącymi wyborami, której źródła prowadzą do Moskwy. Plotki o rzekomym zakażeniu premiera Nikola Paszyniana wirusem HIV oraz filmy o komorach gazowych na Araracie są częścią tej strategii. Opozycja, w tym byli prezydenci, oskarżana jest przez Paszyniana o rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji. W odpowiedzi na te zarzuty zarówno premier, jak i jego żona zaprzeczyli doniesieniom o korupcji związanej z zakupem luksusowych nieruchomości. Działania te mają na celu ochronę wizerunku Paszyniana oraz jego pozycji w nadchodzących wyborach. Polska jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego ma potężną siłę, CEO potwierdził były szef GROM, generał Roman Polko, podczas wydarzenia w Gdańsku. Zaznaczył, że przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego zapewnia Polsce pewnego rodzaju parasol nuklearny. Generał podkreślił, że kraj nie jest bezradny w obliczu zagrożeń. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump planuje utworzenie nowej rady, która będzie zarządzać handlem między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. CEO otwiera drogę do walki o miliardowe ulgi celne. Administracja wyraża chęć kontynuowania dialogu z sektorem biznesowym w sprawie tej inicjatywy, która ma na celu lepsze zarządzanie handlem. Oczekiwane są dalsze szczegóły dotyczące klasyfikacji towarów, w tym tak zwanych towarów niewrażliwych. Wprowadzenie tej rady może prowadzić do bardziej uporządkowanego handlu oraz stopniowych reform, co ma na celu stabilność gospodarczą między krajami. Przemiany te będą wymagały konkretnego podejścia i presji na osiąganie widocznych rezultatów. W najnowszym odcinku programu Rachunek Sumienia była zakonnica Zofia Petersen relacjonuje doświadczenie molestowania przez krakowskiego biskupa, które miało miejsce w momencie, gdy szukała wsparcia duchowego. Opisuje, jak to zdarzenie wpłynęło na jej zaufanie do Kościoła oraz jakie miało długotrwałe konsekwencje. W rozmowie poruszane są także mechanizmy milczenia i bagatelizowania takich przypadków przez instytucje oraz niespełnione obietnice dotyczące powołania komisji wyjaśniającej. Temat dotyczy również odpowiedzialności Kościoła wobec osób, które doświadczyły krzywdy. Donald Trump organizuje grupy dyskusyjne, które analizują wyniki od The Vance, a jak donosi New York Times. Trump podkreśla, że Vance nigdy nie wygrał trudnej rywalizacji bez jego pomocy. Takie działania mogą wpływać na przyszłość polityczną Vance'a, a także na jego postrzeganie wśród zwolenników. Nie podano jednak konkretnych planów dotyczących dalszych kroków w tej sprawie. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, skrytykował Przemysława Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości za sugestię wspólnego wystawienia kandydata na prezydenta Krakowa, twierdząc, że takie podejście jest hipokryzyjne i szkodliwe dla debaty publicznej. Czarnek wcześniej zaznaczył, że tylko wspólny kandydat może wygrać wybory w Krakowie. Bosak zauważył, że PiS ma problem z wyłonieniem swojego kandydata, co może być przyczyną takich propozycji. W wyścigu o fotel prezydenta Krakowa już zapowiedzieli swoje kandydatury m.in. Marian Banaś oraz kilka osób z Konfederacji. Dwie największe partie, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze nie ogłosiły swoich kandydatów. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia rozważa podwyżkę składek dla osób bezdzietnych, aby uratować ubezpieczenia pielęgnacyjne, których deficyt sięga miliardów euro. Propozycja zakłada zwiększenie składki o 0,1 punktu procentowego, co oznacza, że osoby bezdzietne powyżej 23 roku życia płaciłyby 4,3%. Ministerstwo nie potwierdziło tych informacji, odsyłając do planowanej reformy, której szczegóły mają być przedstawione wkrótce. Eksperci przewidują, że w tym roku może dojść do kolejnej podwyżki składek, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla milionów ubezpieczonych. Prezes zarządu jednej z największych kas chorych w Niemczech apeluje do rządu o spłatę zobowiązań związanych z pandemią COVID-19, które wynoszą 5,2 mld euro. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Czwarta osoba została aresztowana w związku z serią fałszywych alarmów, które trafiały do służb. Informacje te przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Areszt ten jest częścią działań mających na celu wyjaśnienie sprawy i ukaranie odpowiedzialnych. Szczegóły dotyczące zarzutów oraz tożsamości osób aresztowanych nie zostały ujawnione. 5 osób zostało poszkodowanych w wypadku, który miał miejsce przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Wiśniew w powiecie siedleckim na Mazowszu. Karetka pogotowia przewożąca pacjenta z włączonymi sygnałami zderzyła się tam z osobówką. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a droga krajowa numer 63 jest obecnie nieprzejezdna. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Silny wiatr i burze w sobotę spowodowały znaczne zniszczenia w Polsce, szczególnie w województwie opolskim i na Śląsku. W powiecie strzeleckim uszkodzone zostały dachy 11 budynków, w tym 5 mieszkalnych, a także zerwane linie energetyczne. Na miejscu pracuje około 20 zastępów Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne. W Gliwicach odnotowano 31 interwencji związanych z intensywnymi opadami deszczu i wiatrem, głównie w gminie Rudziniec, gdzie uszkodzone zostały dachy 8 obiektów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Mężczyzna uzbrojony w 2 noże został zastrzelony przez policjanta w Bobini pod Paryżem. Do zdarzenia doszło w sobotę, a paryska komenda główna policji potwierdziła, że mężczyzna wykazywał niebezpieczne zachowanie. Policja nie podała dodatkowych szczegółów dotyczących okoliczności incydentu. Sprawa jest obecnie badana przez odpowiednie służby. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że może wystąpić z przemówieniem podczas obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, po tym jak część artystów wykofała się z jubileuszowego festiwalu The Great American State Fair w Waszyngtonie. Festiwal, zaplanowany na okres od 25 czerwca do 10 lipca, miał być jednym z kluczowych wydarzeń roku, jednak wykonawcy zrezygnowali z powodu obaw o polityczne powiązania. Trump skrytykował artystów w swoim wpisie na serwisie społecznościowym Truth Social i zasugerował, że sam może zastąpić ich na scenie. Dodatkowo prezydent rozważa zorganizowanie własnego wiecu pod hasłem Ameryka i Esbek w tym samym czasie i miejscu co festiwal. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: All day and all night.

0: are uncovering it.
1: Home's electricity.

Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie Paris Saint-Germain zremisowało z Arsenalem Londyn 1-1, a o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, które zakończyły się wynikiem 4-3 dla PSG. Paryżanie po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł mistrza, co czyni to wydarzenie historycznym. Mecz obfitował w emocje, a pierwszą bramkę zdobył Arsenal już w 6 minucie. Paryżanie odpowiedzieli rzutem karnym w drugiej połowie, a po dogrywce konieczne były karne, w których Arsenal nie zdołał zdobyć tytułu. Na południu Polski miały miejsce gwałtowne burze, które przyniosły silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, szczególnie w powiecie strzeleckim i gminie Rudziniec. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich odnotowała 20 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew oraz zabezpieczaniem uszkodzonych dachów, jednak nie zanotowano żadnych poszkodowanych. Z kolei w Gliwicach odnotowano 31 zdarzeń, w tym 8 uszkodzonych budynków. Na miejscu są przedstawiciele służb oraz wojewoda opolski Monika Jurek, a także policyjne patrole, które zabezpieczają zniszczone obiekty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze mogą wystąpić także w północno-wschodniej i północnej części Polski. Władze sanitarne brazylijskiego stanu São Paulo wszczęły alarm po zgłoszeniu podejrzenia zakażenia wirusem Ebola u mężczyzny, który niedawno wrócił z Demokratycznej Republiki Konga i trafił do szpitala z wysoką gorączką. Pacjent został odizolowany w specjalistycznej placówce, a służby rozpoczęły dochodzenie w sprawie potencjalnego zakażenia. Szpital jest przygotowany do opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą wirusową w fazie epidemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Demokratycznej Republice Konga odnotowano już 906 prawdopodobnych przypadków zakażenia ebolą, a liczba podejrzanych przypadków przekroczyła 1000. Radosław Sikorski oskarża obóz polityczny Karola Nawrockiego o kłamstwa dotyczące wydatkowania funduszy z programu SAFE, które mają być przeznaczone na zagraniczny sprzęt. W ciągu ostatnich 3 dni Wojsko Polskie podpisało 62 umowy na sprzęt o wartości 120 miliardów złotych, co według Ministerstwa Obrony Narodowej ma przynieść korzyści polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Minister obrony podkreślił, że w umowach zawarto m.in. zamówienia na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz armatochaubice Krab. Sikorski zaznaczył, że działania te są dowodem na skuteczność obecnego rządu w porównaniu do poprzednich lat. Wołodymyr Zełenski wysłał list do Donalda Trumpa, a sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, został zapytany o odpowiedź na ten list podczas azjatyckiego szczytu bezpieczeństwa w Singapurze. Hegseth odpowiedział w sposób wymijający, nie podając szczegółów dotyczących treści odpowiedzi. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały ujawnione. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw. The latest and the greatest. All your favorite music. Really good music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły masowiec Lee N Star, który płynął pod banderą Gambii na wodach Zatoki Omańskiej. Szczegóły operacji nie zostały jeszcze ujawnione. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie. Wojsko kontynuuje monitorowanie sytuacji w tej strategicznej części Morza Arabskiego. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos odbył 4-dniową wizytę w Japonii, której znaczenie może być kluczowe dla bezpieczeństwa w regionie Azji. Japonia i Filipiny, będące najbliższymi sąsiadami Tajwanu, budują nowe przymierze w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Chin, które posiadają największą flotę na świecie. Filipiński przywódca zaznaczył, że dla jego kraju nie ma wyboru w kwestii zaangażowania się w sprawy Tajwanu, CEO podkreśla wagę tej koalicji. Współpraca Tokio i Manili ma na celu obronę przed chińskimi ambicjami i może przyczynić się do stabilizacji w regionie. Prawo i Sprawiedliwość poparło wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Poseł Marek Suski poinformował, że zbiórka podpisów rozpocznie się w przyszłą sobotę, a decyzja partii podyktowana jest negatywną oceną działań władz miasta. Jako powody wskazano m.in. kontrowersyjne wydarzenia, takie jak potańcówka nawiązująca do PRL oraz problemy z miejskimi inwestycjami, w tym wielopoziomowym parkingiem, który nigdy nie został oddany do użytku. Komitet referendalny został zawiązany przez lokalne stowarzyszenia, a wsparcie dla inicjatywy wyraziła także Polska 2050. Ukraińska brygada dronowa Ptaki Madziara zaatakowała rosyjski poligon szkoleniowy i obóz wojskowy w okupowanym obwodzie ługańskim. CO mogło zakończyć się śmiercią 9 żołnierzy rosyjskich. Dowódca jednostki twierdzi, że atakowane wojsko było zaangażowane w zbrodnie w Buczy z 2022 roku, w której życie straciło około 400 ukraińskich cywilów. Uderzenie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę, a straty wśród rosyjskich żołnierzy mogą być większe, ponieważ 13 uznano za zaginionych. W operacji uczestniczyła także jednostka RAID, a atak przeprowadzono w odległości 70 do 100 km od linii frontu. Obecnie trwa szacowanie strat zadanych armii przeciwnika. W czwartek, 28 maja, w Karolinie Południowej rozległ się głośny huk, który wywołał niepokój wśród mieszkańców. Amerykańska służba geologiczna potwierdziła, że był to grom dźwiękowy, słyszalny w mieście Columbia i okolicach, jednak nie był związany z trzęsieniem ziemi. Władze wskazały, że hałas mógł pochodzić od przelatującego meteoru, choć brak doniesień o obserwacjach takiego zjawiska w ciągu dnia utrudnia potwierdzenie tej hipotezy. Nie odnotowano żadnych szkód, ale wielu mieszkańców zgłaszało wstrząsy. Narodowa Służba Pogodowa także potwierdziła, że huk był słyszalny w rejonie portu lotniczego Columbia. Wracamy do grania. Kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dran uderzył w elektrownię jądrową w Zaporożu. CEO potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Bezzałogowiec trafił w budynek turbiny, powodując powstanie dziury w ścianie. Szef MAEA, Rafael Grossi, zaznaczył, że atakowanie obiektów jądrowych może prowadzić do katastrofalnych skutków dla całej Europy. Zespół MAEA wystąpił o możliwość zbadania uszkodzeń, jednak na razie nie ma informacji o wycieku substancji radioaktywnych ani zagrożeniu dla pracowników czy mieszkańców. 62% Czechów uważa, że Stany Zjednoczone pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa osłabiają zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tylko 7% Czechów ma odmienne zdanie w tej kwestii. Takie wyniki wskazują na znaczną krytykę działań obecnej administracji amerykańskiej w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckim. Dzieci Władimira Putina są otoczone przez około 20 zachodnich guwernantek, a ich zatrudnienie trwało nawet po wybuchu wojny w Ukrainie. Kreml wydaje na ich utrzymanie setki tysięcy dolarów rocznie. Dziennikarskie śledztwo ujawnia, że nauczyciele i guwernantki pochodzący z takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy czy Nowa Zelandia zarabiali średnio 8 tysięcy dolarów miesięcznie przy wymaganym wymiarze pracy wynoszącym 60 godzin tygodniowo. Zachodni pedagodzy musieli przestrzegać surowych zasad dotyczących edukacji, w tym używania wyłącznie języków angielskiego i niemieckiego oraz unikania rozmów na kontrowersyjne tematy. W nocy z soboty na niedzielę w Polsce przewiduje się duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie kraju, gdzie opady mogą wynieść od 2 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę prognozowane są lokalne opady deszczu oraz burze, szczególnie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura w ciągu dnia ma wynosić od 19 do 25 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północnym wschodzie, a w pozostałych regionach mogą być neutralne lub korzystne. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zwyciężyli w Lidze Mistrzów, pokonując w finale Arsenal Londyn w Budapeszcie po rzutach karnych 4-3. Mecz zakończył się remisem 1-1 po regulaminowym czasie oraz dogrywce, a bramki zdobyli Ousmane Dembele dla PSG i Kai Havertz dla Arsenalu. W decydującej serii rzutów karnych kluczową rolę odegrał Gabriel, który przestrzelił dla Arsenalu, co umożliwiło PSG obronę tytułu. W finale uczestniczyło około 61 tysięcy widzów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Radio THT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump skrytykował papieża Leona XIV po jego spotkaniu z burmistrzem Chicago Brandonem Johnsonem, określając Johnsona mianem bezużytecznego. W swoich wypowiedziach Trump odniósł się również do kwestii związanych z Iranem. Dalsze szczegóły dotyczące jego krytyki nie zostały ujawnione. W województwie opolskim w powiecie strzeleckim doszło do poważnych zniszczeń, które mogą być efektem trąby powietrznej. Uszkodzone zostały dachy 11 budynków, w tym 5 mieszkalnych, a także zerwane linie energetyczne. Na miejscu pracuje około 20 zastępów straży pożarnej oraz pogotowie energetyczne. W rejonie wystąpiły także intensywne opady deszczu i silny wiatr, co spowodowało dodatkowe szkody na Śląsku, gdzie interweniowano w związku z powalonymi drzewami i uszkodzonymi dachami. Nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomnik Jana Karskiego w Nowym Jorku zostały pomarzane czerwoną farbą. Placówka poinformowała, że traktuje sprawę bardzo poważnie i współpracuje z odpowiednimi służbami w celu jej wyjaśnienia. Zgłoszenie incydentu zostało również przekazane policji. Konsulat zapowiada dalsze działania w tej sprawie, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udzieliło jeszcze odpowiedzi na pytania dotyczące podjętych kroków. Kampania społeczna PZU Mistrzu Pomyśl wywołała oburzenie wśród rowerzystów i ekspertów, którzy krytykują sposób jej realizacji. Wśród kontrowersyjnych elementów znalazły się plakaty przedstawiające uszkodzone rowery oraz hasło sugerujące, że ofiary wypadków to mistrzowie dwóch kółek. Rowerzyści zwracają uwagę na przekłamania w kampanii oraz na to, że utrwala ona negatywne stereotypy, zamiast promować wzajemny szacunek na drogach. W odpowiedzi na krytykę przedstawiciele PZU podkreślają, że ich intencją była edukacja i poprawa bezpieczeństwa. W środowisku rowerowym pojawiają się głosy, że kampania może zaostrzyć napięcia między użytkownikami dróg. W sobotę, 30 maja, przez Polskę przetacza się strefa frontowa, co skutkuje burzami w kilku województwach. Około godziny 19.45 zjawiska te występują w województwie małopolskim oraz świętokrzyskim, w rejonie takich miejscowości jak Szczyrk, Żywiec i Nowy Korczyn. Burze są słabe i izolowane, a towarzyszą im opady deszczu wynoszące od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr o prędkości do 46 km na godzinę. W związku z tym należy zachować ostrożność w rejonach dotkniętych tymi zjawiskami. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.